Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Elo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od wizyty w Słupcy. Na ulicy Warszawskiej rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w naszym mieście na lata 2025-2029 realizujemy zadanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej. Pracę rozpoczęliśmy 28 maja od wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz sanitarnej w ulicy Koszuckiej. W trakcie realizacji inwestycji będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu w pierwszym etapie w ulicy Koszuckiej, w drugim etapie w ulicy Warszawskiej. Roboty będą prowadzone w pasie jezdni ulicy Koszuckiej po stronie Stawku Miejskiego na odcinku od ulicy Apolinarego Szeluty do ulicy Warszawskiej. W pasie jezdni ulicy Warszawskiej roboty będą prowadzone po stronie stacji benzynowej Orlen na odcinku od ulicy Koszuckiej do wysokości ulicy Polnej. Planowany termin zakończenia prac szacowany jest na koniec września tego roku. Koszt inwestycji wynosi 665 tysięcy złotych. Przepraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby przyjezdne za utrudnienia w ruchu drogowym.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego pojawiły się kolejne defibrylatory AED. Tym razem urządzenia zainstalowano w Strzałkowie i Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
3: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. I w ostatnim czasie taki defibrylator dzięki uprzejmości i sfinansowaniu został zainstalowany na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy. To jest defibrylator, który swoim zasięgiem obejmuje słupecką starówkę, czyli słupecki rynek. Natomiast cieszę się, że mogłem też przekazać wspólnie z panem wicestarostą kolejny defibrylator, który podczas 75-lecia domu do pomocy społecznej w Strzałkowie i podczas zjazdu rodzin jako prezent mogliśmy przekazać. I jest to defibrylator, który jest z inicjatywy radnej z gminy Strzałkowo, pani Marty Graczyk, ale tutaj współfinansowanie jest po stronie zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządu gminnego i w najbliższym czasie taki defibrylator zostanie, tak w cudzysłowie, na obszarze Zatorza Strzałkowskiego zainstalowany, żeby mógł tam być. Więc kolejny defibrylator w Strzałkowie i tutaj obejmujący tą część za rogatkami tej naszej linii kolejowej łączącej Warszawę z Berlinem, gdzie niestety te szlabany na przejeździe kolejowym są dość często zamykane. No i taka instalacja powinna być jak najbardziej potrzebna. To nie jest tylko defibrylator, który ma służyć, najlepiej gdyby on w ogóle nie musiał służyć, ale instalujemy go tak jak gaśnicę w wielu miejscach, a przecież pożarów na szczęście nie mamy, nie widzimy, nie spotykamy się z pożarami codziennie. Tak, na szczęście nie spotykamy się codziennie czy w sposób ciągły, stały z zatrzymaniem krążenia, ale tego typu instalacje właśnie po to są, że jeżeli dojdzie do sytuacji krytycznej, niepożądanej w skutkach m.in. zatrzymania krążenia, to taki defibrylator obsługiwany w sposób bardzo prosty przez osoby, które posiadają tą podstawową umiejętność ratowania i udzielania pierwszej pomocy, no będą mogły z niego skorzystać. Więc ten defibrylator zainstalowany przy rynku na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy dzięki uprzejmości zarządowi banku sprawia, że mamy bezpieczniejszą tą część rynku słupeckiego. Kolejna instalacja w Strzałkowie, wspomniany defibrylator ma zabezpieczyć ten obszar tej części Strzałkowa, natomiast już w najbliższych dniach będziemy przekazywać czy pokazywać umiejscowienie kolejnych dwóch defibrylatorów na terenie miasta Słupca. Jest to defibrylator, który zostanie zainstalowany przy zespole szkół zawodowych. w Słupcy oraz przy liceum ogólnokształcącym. To są kolejne miejsca. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5-5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, z jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy jak każda firma i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
1: Chciałbym podpytać przy okazji tej naszej rozmowy, żebyśmy powiedzieli, jak ten taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
3: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby. A mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać, jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 39, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić. Ten lektor, ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda a następnie podłącz wtyczkę. I to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie mu powtarzana, przyklej elektrody na gołą odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny, przykleili wskazane na elektrodach te elektrody, przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają, i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia, jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. To jest całość postępowania. Defibrylator można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz przenosimy się do Wrześni, gdzie policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy pobili 40-latka. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: Na podstawie zgromadzonego przez wrzesińskich policjantów materiału dowodowego z 3 czerwca prokurator rejonowy we Wrześni skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Tego samego dnia na posiedzeniu sądowym 38, 35 oraz 34-latek zostali aresztowani na najbliższe 3 miesiące. Genezą przedmiotowego wniosku było dokonanie rozboju, do którego doszło 30 maja w jednym z pustostan na terenie Wrześni. Ofiarą trio bezdomnych napastników był także 40-letni mężczyzna, który również był bezdomny. Doznał zasinień oraz ogólnych potłuczeń ciała, a także strat w wysokości 30 zł w postaci kradzieży butelki alkoholu przez sprawców. Agresorzy zostali zatrzymani 1 czerwca przez wrzesińskich policjantów. W momencie zatrzymania mężczyźni byli kompletnie pijani. Przeprowadzone badanie wykazało wynik kolejny: 2,60, 3,80 oraz 2,20 promila alkoholu we krwi. Kiedy już dwóch obywateli Ukrainy oraz Polski w pełni wytrzeźwieli, przed momentem na przedstawienie zarzutu dotyczącego popełnienia rozboju mniejszej wagi. Mężczyźni jednak nie poczuwali się do winy, przez co nie przyznali się do popełnienia tego przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Na koniec zaproszenie na wyjątkowy turniej piłkarski. Przed nami 15. edycja nocnego turnieju piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. O szczegółach tej imprezy opowiedziała

0: będzie do późnych godzin nocnych, a bywało, że nieraz, jak było bardzo dużo drużyn, trwał do samego rana. Także zapisy są do 23 czerwca pod numerem telefonu 797-024-471. Wpisowe 300 zł od drużyny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
3: 24 maja przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
1: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festiwalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz Strzał Festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Way Festiwalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół rockowy Welczeń.

0: Więc, no i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu strzałkowo, dobry kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Melo Radia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 km. Można oczywiście, będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 km. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk zdrowych, stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów. Tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska sanepidów. Będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia. Między innymi Rafał Frydrychowicz.
1: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla no nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
0: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
1: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
0: To 11. biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy czy uczestników naszych biegów na 5-10 km czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale, sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
0: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży. Dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festivalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert Henry No Hurry. Był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój Handpan Solo Act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
1: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
0: Jeszcze nigdy dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend, stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego, fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się, później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
2: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, pomiędzy tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem, autorstwa dr Michaliny Mogiłki i dr Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Uletka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją Questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe, także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. A na początek niebezpieczne zdarzenie drogowe, do którego doszło w miniony piątek w Przyborkach w powiecie wrzesińskim. Na szczęście poza stratami materialnymi nikt nie ucierpiał, a delikwent, który był sprawcą całego zamieszania, słono zapłacił za swoje brawurowe popisy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: Około godziny 20.40 pacjenci z działu ruchu drogowego zostali skierowani na ulicę Podmiejską w Przyborkach i na podstawie relacji świadków oraz uczestników tego zdarzenia ustalono następujący przebieg. Kierujący samochodem osobowym marki BMW jadąc ulicą Podmiejską w kierunku drogi krajowej nr 92 wyprzedził samochód osobowy Renault Megane, a następnie samochód Ford Mondeo w obrębie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania ulic Podmiejska, Modrakowa, Miodowa. W wyniku czego uderzył w kierującą samochodem osobowy marki Ford Mondeo, która wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicę Modrakową. Wskutek tego zdarzenia kierujący samochodem BMW wjechał na chodnik, następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Przy tej posesji doszło do uszkodzenia ogrodzenia na długość 12 metrów oraz zaparkowanego samochodu Dacia Sandero. I jeszcze doszło do uszkodzenia słupa energetycznego wraz z lampą. Na miejscu oczywiście załoga pogotowia, osoby zostały przebadane. Na szczęście nie ucierpiały. W związku z tym to zdarzenie z przebiegu relacji zostało zakwalifikowane jako kolizja. No i tutaj kierujący tym samochodem mieszkaniec Wrześni, 07 rocznik, posiadał prawo jazdy, otrzymał mandat w kwocie 5000 zł i 15 punktów karnych. Od pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i zostały zabezpieczone przez właścicieli we własnym zakresie. Kierującemu BMW została sprawdzona trzeźwość, mężczyzna był trzeźwy. Podczas badań jednak wyszło, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych. W związku z tym została pobrana krew do dalszej analizy oraz zatrzymane zostało prawo jazdy.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz ponownie w naszej audycji zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. W ostatnich tygodniach działalność zainaugurowała Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców. O powołaniu tej inicjatywy opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
5: Kiedy zostałem starostą, a wydarzyło się to 2 lata temu w maju, to jednym z moich głównych założeń było to, żeby rozwijać gospodarczo ten teren powiatu słupeckiego, ale też wpływać na to, żeby zadbać o przedsiębiorców i żeby szukać różnego rodzaju inicjatyw, które będą tych przedsiębiorców w jakiś sposób wspierały. Co ważne również, żeby rozwijać nasz obszar powiatu słupeckiego w taki sposób, żebyśmy mogli nowych przedsiębiorców też tutaj zaprosić do działalności, do realizacji różnych zadań i wspólnych jakichś dodatkowych inicjatyw. I w związku z tym początkowo w głównej mierze właśnie z inicjatywy mojej, inicjatywy pana wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teodora Stępy powstała i zainicjowana przy wsparciu wielu osób reprezentujących różnego rodzaju instytucje i organy, ale też samorządowców, a przede wszystkim parlamentarzystów, choćby w postaci posła Michała Pyrzyka, została zainicjowana wspólnie na terenie powiatu słupeckiego i gminy miejskiej Słupca, gminy wiejskiej Słupca, tutaj przy pełnym wsparciu pana wójta Bogdana Kukulskiego, powstała Słupecka Strefa Aktywności Gospodarczej. Wydarzyło się to rok temu i pokłosiem tego dalszego działania było też zainicjowanie powstania takiego stowarzyszenia, które będzie integrowało przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują w tej przestrzeni naszej powiatu słupeckiego, stąd to inaugurujące działalność stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się 29 maja. Stowarzyszenia o nazwie Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej. Przy jednym stole rzeczywiście usiedli przedstawiciele przedsiębiorców z obszaru powiatu słupeckiego. Te rozmowy były wsparte oczywiście przez samorządowców, przez osoby, które wspierają też ten rozwój gospodarczy, i te rozmowy dotyczą nie tylko codziennych wyzwań prowadzenia biznesu, ale też tak naprawdę właśnie szukania możliwości wsparcia różnego rodzaju dodatkowych programów czy inicjatyw, które mogłyby pozwolić na sięgnięcie po jakieś dodatkowe środki. To ma być integrowanie lokalnego środowiska, które będzie też wzajemnie wspierało tych przedsiębiorców z tego terenu. Oczywiście do tej inicjatywy może dołączyć każdy przedsiębiorca zainteresowany aktywnym udziałem. Powiat, moja osoba, starosty powiatu słupeckiego, brała udział w inicjacji powstania, natomiast stowarzyszenie posiada prezesa, wiceprezesów, prezesem stowarzyszenia jest pan Jacek Tomczak, słupczanin, który wziął na siebie właśnie tą działalność rozwojową tego stowarzyszenia. No i teraz czekamy na efekty. Powiat będzie wspierał takie inicjatywy, rozmawiamy z przedsiębiorcami, też szukamy różnych rozwiązań czasami w sytuacjach, kiedy jakiś przedsiębiorca staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, a takie wyzwanie stoi na przykład przed Słupecką Spółdzielnią Inwalidów Przyjaźń i też chcielibyśmy, żeby w momencie, gdyby była możliwość na realizację jakichś wspólnych zadań, to zlecać, żeby słupeccy przedsiębiorcy mogli sami wzajemnie siebie też wesprzeć w realizacji różnego rodzaju zadań, choćby w takim obszarze.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Na koniec podsumowanie wyjątkowej inicjatywy edukacyjno-profilaktycznej. Za nami 10. edycja projektu Razem Przeciw Przemocy, który był adresowany głównie do uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, która podsumowała tegoroczną edycję tego projektu. Mówi aspirant sztabowa Magdalena Kukawka ze słupeckiej policji.
6: Była to 10. edycja projektu edukacyjno-profilaktycznego Razem Przeciw Przemocy, ale jednocześnie całe spotkanie miało też taki wymiar jubileuszowy, gdyż było okazją do prześledzenia 10 lat tych działań profilaktycznych, bo zaznaczę, że w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy właśnie od 10 lat, tak trochę innowacyjnie nawet bym powiedziała, prowadziliśmy specjalne zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich. Mówimy tu o szkole i branżowej, i technikum. Młodzieży, która za chwilę kończy 18 lat i wchodzi w dorosłość, i dla nich właśnie głównie ten projekt powstał. W spotkaniu, które w zeszłym tygodniu odbyło się w Słupcy, było taką konferencją podsumowującą tą 10. edycję, a jednocześnie 10 lat wspólnych działań, brali udział wszyscy, którzy przez te 10 lat współorganizowali tą inicjatywę, ale nasi między innymi właśnie policjanci, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz nauczyciele, no i oczywiście z udziałem uczniów, do których ten cały projekt był kierowany. Dodatkowo zgromadziliśmy też uczniów z innych szkół ponadpodstawowych z całego powiatu, gdyż w ramach każdej edycji projektu Razem Przeciw Przemocy był ogłaszany konkurs. Konkurs był kierowany właśnie dla młodzieży z całego powiatu. I tak jak w poprzednich latach te wszystkie konkursy na przykład dotyczyły stworzenia filmów profilaktycznych, napisania opowiadań, które z przemocą domową miały coś do czynienia, zrobienia plakatów, ulotek. Tym razem zaproponowaliśmy młodzieży stworzenie spotu, który miał pokazywać by różne przejawy przemocy, nie tylko przemocy domowej, ale też sposób, jak sobie z nią radzić. I podczas naszej konferencji było rozstrzygnięcie tego konkursu. Wyłoniliśmy 3 filmy, które zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce przyznano filmowi, który nagrali i wystąpili w nim uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy. Drugie miejsce zajął spot, który stworzyła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy Oliwia Przybylska. A trzecie miejsce zajął spot ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Fabiana Nowaka. Oczywiście konferencja to nie tylko podsumowanie tego konkursu, konkursu, bo zaprosiliśmy osoby, które z projektem były związane i mogliśmy usłyszeć wystąpienia. Między innymi mówiła pani kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, pani Marzena Lubańska. Głos zajął również prokurator rejonowy w Słupcy, pan Piotr Wrzesiński i pan prokurator w stanie spoczynku Marek Kosmalski, który prowadził między innymi zajęcia dla uczniów. Były wystąpienia oczywiście dyrektora, komendanta policji, a specjalny wykład dla wszystkich przygotowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, którzy przedstawili tą problematykę z punktu widzenia garnizonu wielkopolskiego policji. Ci policjanci na co dzień tą profilaktyką się na terenie całej Wielkopolski, można powiedzieć, zajmują czy nadzorują tą problematykę. Oczywiście był przygotowany też występ przez uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Wystąpili dla nas uczniowie pod kierownictwem pani Karoliny Prus-Wysockiej, nauczycielki zespołu szkół zawodowych w Słupcy, tacy jak Marcel Piwoński oraz Dawid Krzysztof Król. Myślę, że ta inicjatywa znajdzie swoje przedłużenie albo spróbujemy ten projekt, zainteresować tym projektem uczniów i nauczycieli innych klas szkół, przepraszam, innych szkół średnich z naszego powiatu, więc no myślę, że nie kończymy jeszcze tej naszej inicjatywy, która, tak jak zaznaczyłam na początku, jest taką innowacyjną. Myślę, że nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również i Wielkopolski, bo pomysł, który sprzed 10 lat powstał w głowie nauczycielki zespołu szkół zawodowych, pani Marii Radoń-Kowalskiej, która jest pomysłodawczynią i opiekunką projektu w szkole zawodowej, myślę, że powinien znaleźć taki swój ciąg dalszy wśród innych uczniów, bo jest on o tyle ciekawy, że spotykamy się z uczniami szkół średnich, rozmawiając z nimi o różnych zagrożeniach, które mogą napotkać w życiu codziennym, ale głównie mówimy o zagrożeniach typu uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, mówimy o cyberzagrożeniach, mówimy też o bezpieczeństwie na przykład w ruchu drogowym, natomiast nie było takiej tematyki, która by głębiej poruszała przemoc domową, czy inne rodzaje przemocy, na których również się przez te lata skupialiśmy, między innymi przemoc rówieśniczą, ale też przemoc na drodze, była też przemoc w formie w internecie, dlatego młodzi ludzie, którzy za chwilę zaczną zakładać związki, wchodzić będą w małżeństwa, powinni mieć taką wiedzę na temat przemocy domowej. A można zadać sobie pytanie dlaczego? Między innymi dlatego, że kiedy robiliśmy pierwszą edycję projektu i zdecydowaliśmy się na stworzenie ankiet, które by pokazywały, co młodzież wie o przemocy domowej. Czy niestety nie powielają na przykład gdzieś stereotypów, które w społeczeństwie panują? Czy umieliby przeciwdziałać, jeżeli byliby świadkiem na przykład takiej przemocy? Okazało się, że odpowiedzi na te wszystkie pytania uczniów w tej ankiecie były naprawdę niewystarczające. Młodzież myślała, że problem przemocy domowej to jest problem marginalny. Praktycznie nie istnieje. Zapytani, kto mógłby im pomóc, umieli wskazać tylko policję jako jedyną instytucję, a tych instytucji zdecydowanie jest więcej. Jeżeli zapytaliśmy, czy przemoc domowa jest na przykład przestępstwem, czy za to grożą jakieś kary, jeżeli ktoś się takich czynów dopuścił, odpowiadali, że zdecydowanie nie, że to są sprawy, które dotyczą tylko na przykład rodziny, więc poza rodzinę nie powinny wychodzić. A kiedy zawsze na zakończenie kolejnych edycji robiliśmy już ankiety takie podsumowujące, te odpowiedzi wyglądały zgoła inaczej i widać było, że ta problematyka została przez młodzież zdecydowanie zgłębiona i oni już wiedzą, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy i widzą, że niestety problematyka przemocy domowej to jest problem bardzo duży i niestety występujący powszechnie gdzieś w ich najbliższym otoczeniu.
1: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
2: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
1: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
2: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
2: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
2: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
7: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No, to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak, jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Niedawno odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Słupcy, gdzie porozmawialiśmy z dyrektorką Beatą Czerniak na temat zbliżającej się 17 nocy w muzeum, która przypada w stulecie urodzin artystki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Nasza rozmówczyni przypomniała postać tej wybitnej artystki, a teraz skupimy się na tym, co dokładnie będzie działo się 19 czerwca z okazji 17 nocy w muzeum. Oddajemy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka muzeum Beata Czerniak.
2: Przygotowując tę noc, 17 z kolei noc w muzeum, jak wiadomo, że ogólnopolskie noce muzeów wybrzmiały wcześniej, w maju, tak? No to wszyscy wiedzą. Wielu się pytało, a czemu tak późno, a czemu to, a czemu tak? No, tłumaczę czemu, nie muszę się tłumaczyć, bo jakby ta nasza, te nasze noce, 17 już, 17 lat z rzędu zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu i ja ciągle zapraszam, bo tylko to mogę zrobić, żebyście Państwo zechcieli zarezerwować sobie ten czas. To jest piątkowy wieczór, naprawdę piękny czas letni. Mam nadzieję, że pogodowo będzie ok. 19 czerwca 20:30 w naszych przymuzalnych ogrodach rozpocznie się ta naprawdę niezwykła noc przez niezwykłą osobę, o której chcemy, jakby chcemy ją na nowo przywołać, przybliżyć, mimo że ona jest cały czas jakby w moim sercu i w sercach wielu osób. Jest nie tylko moją przyjaciółką, ale także jest przyjaciółką nas i tutaj ta przyjaciółka to jest metafora, bo to jest ta przyjaźń Danki, Grażyny i dosłownie interpersonalnie, ale właśnie w tym historycznym także aspekcie, bo ona nam zostawiła właśnie to bardzo cenne świadectwo tej przyjaźni i pamięci o tej Dance w Rozentalównie, ale to jest taki jeden ważny jej, ten bardzo ważny wątek, może nawet za mało powiedziany, ale ten wymiar tego spotkania z nią. Także ta noc będzie wyjątkowa i te komponenty będą także, myślę, że bardzo wyjątkowe, urokliwe. Jak zawsze nie odpuszczamy, poprzeczka jest wysoko, merytorycznie na wysokim poziomie. Będzie ta piękna wystawa Pejzaż osobisty Grażyny i Mariana. Myślę, że oboje byliby zadowoleni z tego, że na małej przestrzeni, bo rzeczywiście na dole, w sali ekspozycyjnej, jest to niewielka przestrzeń, próbowałam z niemałym trudem, wiedząc, że Grażyna, właśnie to jakby mam spuściźnie, to jest coś, czego, dlatego to mnie też stresowało przygotowanie tego wszystkiego, ponieważ Grażyna była bardzo skrupulatna. Mimo, że była artystyczną duszą, patrzyła na świat szeroko, to przez to swoje zamiłowanie do utrwalania szczegółów, detali, opisywania wszystkich zdjęć. Tam nie mogło być coś, że tam nie pamięta daty, czy coś jest niedopowiedziane, więc ja to teraz mam gdzieś z tyłu głowy, mówię, ojej, to trzeba sprawdzić, trzeba dopisać, trzeba wiedzieć, żeby Grażyna była zadowolona. I ja z tego, co pochyliłam się nad biogramem jakby artystycznym pana Mariana Nyczki, którego nie poznałam, ale znałam z opowieści Grażyny przede wszystkim, no później także i córki Małgorzaty, która będzie naszym gościem. Także będzie pani reżyser Wanda Różycka-Zborowska, autorka tego portretu namalowanego językiem filmu. Będzie Małgorzata Nyczka Pisarski, która jakby razem ze mną, ale podzieli się wspomnieniem o rodzicach, o artystach, wśród których się wychowała, tak, to jej rodzice. Ona także jest teraz takim mecenasem, trochę takim opowiadająca także o swoich rodzicach tam w Szczecinie. Także 11 czerwca właśnie tam w biurze wystaw artystycznych Związku Polskich Artystów Plastyków, bo oboje do tego związku należeli. W dniu jej urodzenia, 11 czerwca, będzie wystawa prac Grażyny, dlatego też nasz termin tej nocy, 19 czerwca, dlatego, żeby pewne komponenty można było zamknąć, dlatego będzie obecna Małgosia, bo, co ja podkreślam, żeby to Państwu nie umknęło też, bo będziemy za chwilę rozplakatowywać, informować o tym w formie plakatów, będą także zaproszenia, będzie informacja w naszych tutaj, na stronie i na Facebooku i, no i w lokalnych mediach, właśnie tutaj, rozgłośnie liczę tutaj na Meloradio także, że o godzinie 13 w tym dniu, 19 czerwca, na ulicy 3 Maja, przy budynku numer 21, będziemy odsłaniać uroczyście tablicę, która jest dedykowana Grażynie w miejscu jej urodzenia. W tym domu właśnie 100 lat temu urodziła się Grażyna Harmacińska-Nyczka. Także kto będzie mógł przyjść, zapraszam serdecznie. To będzie krótka taka uroczystość, gdzie odsłonimy tę tablicę. A potem wieczorem o 20:30 w naszych ogrodach przymuzealnych będzie na naszej scenie będzie całe to wydarzenie takie artystyczno-klimatyczne i także smaczne, bo jak to na urodzinach, myślę, że Grażyna, no ja jestem przekonana, że ona się cieszy z tego faktu, bo jak artyści chcą, żeby było o nich głośno, żeby było dużo, żeby było wartościowo, nie tylko tak szumnie, ale żeby to miało też, no ważyło, tak, żeby to było cenne to wszystko. Myślę, że te komponenty są cenne i są bardzo ważne i myślę, że przyjdą na tą noc także ci, którzy ją znają, którzy ją kochali, którzy ją pamiętają, ale także wiele osób, które chce ją poznać, bo myślę, że to będzie taka noc, że można poznać tę niezwykłą kobietę.
1: Tym bardziej, tak jak pani mówiła, przyjeżdża do Słupcy córka pani Grażyny i tak jak to już padło podczas naszej rozmowy, ten program jest niezwykle bogaty.
2: Tak, te komponenty jakoś tam się wszystko właśnie spuentowało, zamknęło i dlatego też to przesunięcie. 11 czerwca, przypominam, 1926 roku, Eugenia z Wysokowskich, Andrzej Harmaciński, rodzice Grażyny Harmacińskiej, mieszkający wtedy na 3 maja u Jana Brzuśkiewicza, to był wujek Grażyny Harmacińskiej, a ciocia była siostrą Andrzeja Harmacińskiego. Tam się urodziła Grażyna. I w tym domu będziemy odsłaniać tą tablicę. I to jest jakby pierwszy element w tym naszym wydarzeniu, ale o 20:30 tutaj zapraszamy. Najpierw wszystko będzie na zewnątrz, na tej naszej wypasionej scenie muzealnej. Ćwiczą właśnie młodzi ludzie z liceum ogólnokształcącego, bo ci, którzy tutaj przychodzą, wiedzą, że zawsze tej nocy towarzyszy spektakl. Spektakl teatralny. Teraz wykonają go licealiści, także absolwenci liceum. Tytuł spektaklu, no, Ławeczka, który pięknie nawiązuje także do przyjaźni Danki i Grażyny, bo mamy ławeczkę przystawku, ławeczkę przyjaciółek, która była odsłaniana w 80. rocznicę wybuchu wojny w 2019 roku, bo paradoksalnie wtedy, w listopadzie, Danka z Grażyną spotkały się w szkole powszechnej. Także tak się zaczęła ich przyjaźń. I ta ławeczka jest takim wymiernym, właśnie wymownym przykładem tego pamiętania. W sensie tytułu, ta ławeczka jak najbardziej wpisuje się w charakter nocy, ale teksty też są naszych znakomitych, nie tylko naszych, ale poetów. Także to jest spektakl poetycki, opowiada o miłości, o przyjaźni, o tych wszystkich rozterkach. Także Grażyna była pełna emocji, pełna uczuć, także bardzo pięknie to się nam komponuje. Reżyseria i scenariusz Anna Hala, Laba i Anna Czerniak, duet niezniszczalny dwóch pań, które z młodzieżą, no, finalizują właśnie pięknie te. To będzie premiera tego spektaklu. Potem będzie ten kilkuminutowy portret artystki namalowany językiem filmu przez Wandę Różycką-Zborowską, która będzie naszym gościem, która zaprosi uczestników tego wydarzenia na ten film, opowiadając, wspominając także Grażynę. Potem ja zaproszę do muzeum, do środka, no bo wiadomo, muzeum w środku otwieramy także wszystko to, co mamy, na wystawę Pejzaż osobisty Grażyna Harmacińska-Nyczka, Marian Nyczka. Tak jak już mówiłam, życiowo cudowny duet, artystycznie każdy wybrał inną formę jakby gdzieś swojej realizacji, swojej wrażliwości. Kolor, mimo że oboje ukończyli tą samą szkołę, u tych samych profesorów robili dyplom, zamieszkali w Szczecinie jako grupa Sopocka, jednak gdzieś, no tak jest, te dwa światy się uzupełniały prywatnie. Artystycznie, no też nie byli bardzo od siebie odlegli, ale inną formę znaleźli.
1: Czyli każdy miał tutaj inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
2: Tak, i też jakby za pomocą innych form, jakby tych narzędzi, tak? Pan Marian Nyczka, no ten świat czarno-biały, niektóre jego monotypie są też podkolorowywane, ale linorytnik, tak, linoryt. I to był bardzo wyjątkowy, nietuzinkowy artysta, niestety zmarł jakby przedwcześnie, można by powiedzieć, bo, no i to są, nie są moje opinie, bo nie jestem krytyczką sztuki, ale osób, które pochylały się nad jego twórczością, tak samo i nad Grażyny twórczością w środowisku szczecińskim, ale nie tylko, bo to są artyści, których ich prace prezentowane były na różnych wystawach, w Polsce i za granicą, w zbiorach prywatnych jest mnóstwo i tu właśnie, jak jestem już przy tej wystawie, to chcę powiedzieć i podziękować tym wszystkim, którzy tutaj ofiarowali, udostępnili nam obrazy Grażyny, bo które ona, będąc, przyjeżdżając tutaj, ofiarowała im. I w ten sposób jakby trochę wyeliminowałam podróż Szczecin-Słupca, jeśli chodzi o wypożyczenie tych obrazów, bo jak mówię, to jest nasza trzecia wystawa pokazująca w jakimś tam fragmencie twórczość i osobowość artystyczną Grażyny Harmacińskiej-Nyczki, a obrazy głównie litografię, monotypię Mariana Nyczki wypożyczyliśmy, właściwie przejęliśmy z Muzeum Regionalnego w Kościanie, ponieważ tam Małgosia, córka artystów, w marcu otwierała wystawę z okazji stulecia urodzin jej taty, które to stulecie wybrzmiało w roku ubiegłym. Także pięknie się to jakoś złożyło, że się udało połączyć i z okazji stulecia Grażyny naszej pokazujemy także jej działalność artystyczną, jej męża. I to będzie ta wystawa, o której także i o rodzicach opowie właśnie nasz gość Małgorzata Nyczka-Pisarski. No i później troszkę oddechu, można sobie swobodnie gdzieś tam meandrować na naszych tych przymuzalnych ogrodach. Oczywiście będzie także słodkie poczęstunek, będzie kawa, herbatka i tak dalej, i ciasto, i to będzie jak zwykle zespół szkół ekonomicznych, Ania Reisner, ona to jakby ogarnia. Ciasto piecze cukiernia w Strzałkowie, także pyszności najróżniejsze, no bo jak to na urodzinach. No i przygotowanie i będzie koncert. I ja bardzo zachęcam, bo wiem z doświadczenia, 17 lat organizuję noce w muzeum. Pogody zazwyczaj mamy dobre. Czasami jest chłodniej, czasami jest cieplej, czasami gdzieś popada, ale ja bardzo serdecznie proszę, apeluję do Państwa niemalże, żebyście wytrwali, bo piękny koncert. Przyjeżdżają wybitni, wyjątkowi artyści z Warszawy, trio, akordeonista, kontrabasista i wokalistka, zespół Sentindo, i którzy Maria Roma Klatka wokal, Michał Zuń kontrabas i Piotr Kopiec akordeon. Cały guru, aranżer, kompozytor, który te wszystkie znane przeboje, zarówno piosenki francuskie, paryskie, jak i nasze przedwojenne szlagiery, on to wszystko przetrawił, przetransponował i podał w nawet takiej autorskiej formie. Także naprawdę piękny koncert zatytułowany Znad Wisły nad Sekwanę. Warto, naprawdę około godziny koncert i pogoda będzie, proszę Państwa, tym się nie przejmujmy. Będzie naprawdę pięknie i w ten sposób uhonorujemy Grażynę Harmacińską, Nyczkę, jej męża, ludzi, którzy zostawili naprawdę głęboki ślad w życiu. No, każdy ma z każdym inne relacje. W moim Grażyna jest wpisana w moje serce, w moje działania. Jest cały czas ze mną i tak powiem już bardzo szczerze, jak przychodzę zawsze do muzeum, bardzo często mówię, cześć Grace, dzisiaj robimy to i to, pach, pach, pach. Brzmi to niewiarygodnie, ale taka prawda. Nie mówię to tak specjalnie. Rzeczywiście, zresztą Grażyna tak też jakby pojmowała kontakt z osobami, których już tu nie ma z nami. Ja też mam takie podejście, bo nie tylko jest Grażyna, ale są jest wiele osób mi bliskich, których już tu nie ma ze mną, że gdzieś wspierają w tych naszych działaniach i nam pomagają. Taka metafizyka. Także kochałam i kocham Grażynę Harmacińską Nyczkę i ta noc jest dla mnie także bardzo ważnym wydarzeniem i bardzo bym chciała, żeby te emocje, to co tutaj mamy dla Państwa przygotowane, żeby to się Państwu udzieliło, naszym gościom, i bardzo serdecznie zapraszam. A jeszcze będzie możliwość obejrzenia filmu w sali obok. Jakby ktoś, jeśli chce tam sobie przycupnąć, usiąść, obejrzeć film Fenomen Mariana Nyczki, który został zrealizowany przez Ośrodek Szczeciński. Pan Andrzej Łazowski, taki znakomity i fotograf, i działacz tam na pograniczu właśnie, łączący te dwa niemieckie, te przygraniczne tereny i właśnie Szczecin. On inicjatorem był Drzewek Pamięci, dęb tam posadzonych pamięci zarówno właśnie Mariana, jak i też Grażyny. I ten cały film Fenomen Mariana Nyczki pokazuje osobowość Mariana Nyczki. To też niesamowity człowiek, także no nic, dużo powiedziałam. Można by było jeszcze mnóstwo rzeczy opowiadać i to są wiele wątków, ale ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na tę noc, 17 noc w muzeum, na odsłonięcie tablicy, godzina 13, 20:30 tutaj, około 3 godzin to będzie to nasze spotkanie. Ci, co tu przychodzą, wiedzą, że jest naprawdę fajnie, także zapraszam serdecznie.
1: To była dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak. A ja przypominam, że tegoroczna 17. noc w Muzeum Regionalnym

0: Radia Słupca. Na antenie Melo Radia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
1: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
0: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
1: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwszą styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych, i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
0: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
1: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin też zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
0: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
1: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeździ sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
0: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
1: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcję poszukiwawczą, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy.

0: zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo my nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stronie Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi. Każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej. Także, no tak to wygląda.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
0: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki, łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel: uratować ludzkie życie.
1: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
0: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają, w trakcie okresu kandydackiego mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można sobie powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj, można powiedzieć, od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia, i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
1: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych? innych działań.
0: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego, natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację pracy w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu zabezpieczenie, wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
1: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
0: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja po prostu, byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od gminy Strzałkowo. W czwartkowe przedpołudnie doszło tam do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
4: W gminie Strzałkowo w miejscowości Kokczyn II około godziny 10 doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący Volkswagenem mężczyzna na prostym odcinku drogi wojewódzkiej W260 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył drzewo. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych kierowcy.
3: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Na czas prowadzenia działań przez służby droga była całkowicie zablokowana. Dokładne przyczyny tego zdarzenia nie są na razie znane i będą ustalane na dalszym etapie. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego swoją działalność rozpoczyna oddział miejsko-powiatowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie dopinane są ostatnie kwestie formalne, a o szczegółach tej inicjatywy porozmawialiśmy ze starostą Markiem Dąbrowskim. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Niedawno na terenie naszego powiatu powstało wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Opowiedzmy coś więcej o tej inicjatywie na temat WOPR-u, który tutaj rozpocznie swoje funkcjonowanie.
5: Powiat słupecki kojarzy się z czystą wodą. Powiat słupecki kojarzy się z pięknymi jeziorami. Powiat słupecki powinien się wszystkim nam kojarzyć z bezpieczeństwem. I w związku z tym powstała inicjatywa, żeby w powiecie słupeckim odnowić działalność i powołać ponownie taki funkcjonujący kiedyś, ale dzisiaj ponownie oddział miejsko-powiatowy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego województwa wielkopolskiego. Oczywiście tutaj na terenie powiatu słupeckiego ten WOPR działa. Jest to WOPR działający z ramienia WOPR-u Konin. I tutaj, szanowni państwo, naprawdę olbrzymie, bardzo gorące podziękowania dla pani Małgorzaty Chudej, członka zarządu WOPR Konin. Pani Małgosia przez ostatnie lata wzięła na siebie ciężar takiej opieki i przewodniczenia wszystkim inicjatywom w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, tak żeby utrzymać funkcjonowanie ratowników w obszarze działalności ratowniczej. Natomiast z takiej perspektywy rozwojowej dla nas, dla jednostek samorządu terytorialnego, czy to powiatu, czy poszczególnych gmin, gminy Ostrowite, gminy Powic, zależy nam na tym, żeby może w jakiś nawet bardziej formalny sposób można było partycypować w dofinansowaniu funkcjonowania nie tylko drużyn ratowniczych, ale całego oddziału. I w związku z tym powstała inicjatywa, żeby taką inicjatywę stworzyć, żeby powstał ponownie ten oddział miejsko-powiatowy w WOPR-u działający na terenie powiatu słupeckiego. Po rozmowach z przedstawicielami zarządu WOPR-u Wielkopolskiego, z panem prezesem, czy panem wiceprezesem, doprowadziliśmy do sytuacji, bo to też tak mówię, doprowadziliśmy, ale to też moje wsparcie. Ci państwo, którzy już rozpoznają mój głos starosty słupeckiego, wiedzą, że starosta słupecki nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat zajmuje się ratownictwem i bezpieczeństwem szeroko pojętym, w związku z czym też zależało mi na tym, żeby w tej inicjatywie uczestniczyć i powołać ten WOPR. Doprowadziliśmy do spotkania założycielskiego, powołano dwa organy główne, czyli zarząd oraz komisję rewizyjną. Powołano również ten obszar w postaci organu dodatkowego, jakim jest komisja dyscyplinarna. Delegaci z poszczególnych drużyn doprowadzili do sytuacji wybrania, przegłosowania, uchwalenia nowego prezesa i tym samym pan Arkadiusz Rożek został prezesem na rok tego oddziału miejsko-powiatowego WOPR na terenie powiatu sołupeckiego, ale to pozwala jednostkom samorządu terytorialnego właśnie na takie bezpośrednie wsparcie, dotacje i rozwój finansowy przez przekazywanie czy sprzętu, czy środków. Nie wolno nam zapominać o tym, że tutaj na terenie powiatu sołupeckiego, tak rozpocząłem tą moją wypowiedź, jest położone jedno z najczystszych jezior w Polsce, Jezioro Powickie, które przyciąga rzesze turystów, ale też przecież mieszkańcy terenu całego powiatu korzystają z tych wód. Ale to nie jest tylko jezioro Powickie, natomiast ta możliwość żeglugi, korzystania z tych walorów wodnych, no wpływa na to, że do sytuacji niepożądanych, czyli wypadków czy zdarzeń, również może dochodzić, a tu powinniśmy się cieszyć, że są osoby, które służą swoją pasją, rozwijają się, uczą, edukują, trenują, żeby podnosić bezpieczeństwo osób, które właśnie z tego wypoczynku nad wodą czy z tej infrastruktury wodnej korzystają. I tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich ratowników, którzy funkcjonują w strukturach WOPR na terenie powiatu sołupeckiego. Dziękuję za ich oddanie i poświęcenie, za tą lojalność wobec tej służby, za tą identyfikację i zaangażowanie, żebyśmy my, zwykli ludzie, mogli czuć się bezpieczniej, żeby nasze dzieci mogły czuć się bezpieczniej, kiedy wypoczywają rzeczywiście w sposób aktywny nad wodą. Takie twory są potrzebne. Zadanie samorządu teraz jest takie, żeby to dodatkowo rozwijać, wspierać finansowo i podnosić poziom bezpieczeństwa.
3: To był starosta powiatu sołupeckiego Marek Dąbrowski. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo paść ofiarą oszustów, którzy wymyślają coraz to nowe sposoby, by wyłudzić nasze pieniądze. Z niektórymi metodami, które wydawałoby się, że już są nie na czasie, jak na przykład metoda na wnuczka, można się jednak spotkać także dzisiaj. Tak było między innymi w ostatnich tygodniach w gminie Ostrowite, gdzie próbowano oszukać seniorów. Na szczęście seniorzy zachowali czujność i nie dali się podejść oszustom. O szczegółach tej sprawy i o tym, jak nie dać się oszukać, opowiedziała nasza rozmówczyni, aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze sołupeckiej policji.
4: Tak, w ostatnim czasie mieliśmy zgłoszenia, które dotyczyły oszustów działających metodą na wnuczka. Oni próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów z naszego powiatu. Zgłoszeń o tym, że były próby oszustw, mieliśmy około 7. Dzwoniły do nas osoby z terenu gminy Ostrowite, które przekazywały informacje, że do członków rodziny, tu się okazywało, że zazwyczaj seniorów, którzy mieli być wprowadzani w błąd, dzwoniły osoby, które chciały wyłudzić pieniądze. W każdym przypadku fałszywy krewny, czyli oszust, dzwonił na telefon stacjonarny. Podawał się za wnuczka albo syna czy córkę i informował o tragicznym wypadku drogowym, który spowodował, a następnie prosił o pomoc finansową, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście seniorzy odpowiadali, że albo nie mają pieniędzy, albo że nie będą rozmawiali, po prostu kończyli rozmowę i dzięki temu nie ponieśli żadnych strat materialnych. Nas jako policjantów cieszy dodatkowo to, że za każdym razem taka osoba jeszcze kontaktowała się, czy tu z policją w powiecie, czyli z komendą powiatową, czy dzwoniąc na telefony dzielnicowych i informując policjantów z posterunku policji w Ostrowitym. Chciałabym przypomnieć, że to oszustwo na wnuczka było jednym z pierwszych, które w Polsce się pojawiały już wiele, wiele lat temu, a ono potem gdzieś ewoluowały, bo takie oszustwa, my o nich mówimy metodą na różną taką legendę, którą oszuści opowiadają osobom, do których dzwonią, miały już swoje miejsce bardzo dawno temu. Nawet bym powiedziała ja ze swojej strony, że myślałam, że one tak ewoluowały, że stosowane są inne metody, na przykład na pracownika banku, na policjanta na przykład, a o tych wnuczkach już częściowo wszyscy zdążyli zapomnieć i być może teraz okazuje się, że oszuści wracają do tej metody, gdyż dla nas ta informacja, że doszło do oszustw na wnuczka, czy prób oszustw tą metodą, była dosyć zadziwiająca, że ktoś jednak do niej wraca. A okazuje się, że osoby starsze, które
6: mam nadzieję, często uczestniczą w spotkaniach profilaktycznych, które my organizujemy. Chcemy dotrzeć do każdej gminy, nawet bym powiedziała do każdego sołectwa. Wiedziały już, jak się zachować i oszukać się nie dały. Niemniej jednak chciałabym uwrażliwić państwa, osoby, które słuchają Meloradia, żeby rozmawiać w domu właśnie na takie tematy, że być może co jakiś czas na terenie danej gminy czy powiatu tacy oszuści się pojawiają i żeby osoby starsze wiedziały, jak się w danej sytuacji zachować. Bo często jest tak, że rozmowy, które prowadzą, polegają na tym, że sam senior podpowiada im pewne rozwiązania, że fajnie by było, żeby właśnie seniorów wyposażyć w taką wiedzę, że gdyby ktoś do nich dzwoni, a rozmowa przenosi się już na jakieś konkretne pieniądze, zobowiązania finansowe, żeby osoby po prostu taką rozmowę telefoniczną przerywały i koniecznie na przykład zadzwoniły do kogoś bliskiego z rodziny, żeby potwierdzić albo upewnić się, czy faktycznie potrzebował pomocy, bo jest to najprostszy sposób, żeby nie paść ofiarą.
3: Proszę mi powiedzieć już tak na koniec, na co tutaj musimy zwrócić uwagę, no żeby nie dać się oszukać, jeśli chodzi o takie sytuacje, o czym należy tutaj pamiętać.
6: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest, żeby tak prowadzić rozmowę, żeby nie dawać zaufania osobie, która jest po drugiej stronie telefonu. Żeby koniecznie sprawdzić, kto do nas dzwoni. Bo ktoś po drugiej stronie, kiedyś się mówiło kabla, no teraz już tak niekoniecznie, ale będzie wykorzystywał to, że osoba na przykład starsza wolniej myśli, że niedobrze słyszy. Natomiast ja radziłabym przerywać rozmowy, gdzie nie jesteśmy do końca pewni, kto do nas dzwoni, a na pewno nie podawałabym żadnych szczegółów, które dotyczą tego, czy jesteśmy w domu sami, czy posiadamy w domu pieniądze. Po prostu, żeby takie rozmowy przerywać. Wiem, że osoby starsze są bardzo otwartymi osobami, chętnie służą pomocą, ale myślę, że muszą wiedzieć, że może do nich zadzwonić oszust, który będzie się podawał za różne osoby. Może być policjantem, może być pracownikiem banku, który będzie też nalegał na przykład podanie jakichś kodów do logowania się w banku. Policjant będzie tłumaczył, że biorą udział osoby takie w akcji policyjnej, gdzie ich pieniądze są zagrożone i te pieniądze trzeba będzie na przykład oddać na przechowanie policjantom, a po akcji one będą zwrócone. W każdej z takich sytuacji, gdzie pojawia się motyw przekazania pieniędzy, ja naprawdę radziłabym, żeby taką rozmowę przerwać i skontaktować się albo z policją lokalną, albo z kimś z rodziny, który pomoże tą sytuację jakoś rozwiązać.
3: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Na koniec historia ku przestrodze z własnego doświadczenia. Jakiś czas temu na mój prywatny adres e-mail przyszła korespondencja, która łudząco przypominała wiadomość z banku, z którego usług korzystam na co dzień. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że w tej wiadomości była belka z logotypem banku w odpowiedniej kolorystyce, pod spodem adnotacja o automatycznym wygenerowaniu tej wiadomości, a nawet dane adresowe, numer KRS i wartość kapitału zakładowego. W treści tego e-maila była natomiast informacja o wymaganej weryfikacji bezpieczeństwa związanej z nowym systemem zabezpieczeń. W przypadku braku weryfikacji konto ma zostać zawieszone. Był też oczywiście duży niebieski przycisk "Zaloguj się, by zobaczyć wiadomość". Przyznam, że po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, dlatego najpierw skorzystałem z aplikacji, w której nie było żadnej takiej wiadomości, a dodatkowo adres e-mail, z którego została ona wysłana, no był delikatnie mówiąc nietypowy, z końcówką małpa.net. Po skontaktowaniu się z infolinią banku okazało się, że to próba oszustwa. Jak usłyszałem od miłego pana konsultanta, bank nie wymaga takich weryfikacji bezpieczeństwa, a tym bardziej w przypadku braku jakiejkolwiek weryfikacji konto nie zostaje zawieszone. Także ta historia zakończyła się happy endem, dlatego też pamiętajcie, czytajcie uważnie korespondencję czy wiadomości SMS. Nie klikajcie w podejrzane linki i zawsze w razie wątpliwości kontaktujcie się bezpośrednio ze swoim bankiem. Dzięki temu unikniecie raz, że niepotrzebnego stresu, a przede wszystkim wasze oszczędności będą bezpieczne. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
7: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowu Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
3: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
7: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
3: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
7: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. To tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jakby w jedną całość.
3: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
7: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tutaj zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy po widza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
3: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
7: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze na to, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
3: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
7: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
3: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
7: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o tym, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal, wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład przy Brodzinie, jest dedykowana powiedzmy zerokowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
3: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
7: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy, od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego, gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym, to są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
7: Tak, my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego aspektu, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
7: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych, jak to scena na ośrodku w Poczekowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji pięknego rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powic Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
7: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czy Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powic Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
1: Takie rozpoczęcie dnia to gwarancja dobrego startu, dlatego zaczynamy właśnie kolejną odsłonę magazynu reporterów Melo Radia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z remontem drogi powiatowej Słupca-Giewartów. Kierowcy mogą już w pełni korzystać z tej trasy, a o szczegółach mówi nam dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę.
2: Mamy wykonaną ostateczną warstwę nawierzchni bitumicznej, jeżeli chodzi o układ ciągu drogi, samą jezdnię. Mamy na gotowe wykonane pobocza. Trwają prace związane z humusowaniem rowów i obsiewaniem trawą. Trwają również prace związane z takimi właśnie porządkowaniem. Zostały ustawione znaki i ruch na tej drodze jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jedyne zagrożenie to punktowo występujące właśnie roboty związane z humusowaniem czy nasadzeniami.
1: Kiedy dokładnie drogowcy zajmą się tym etapem?
2: Bardzo prawdopodobnym terminem jest druga połowa czerwca. Prawdopodobnie, na razie zaznaczam prawdopodobnie, po 17 czerwca wykonawca będzie wykonywał już roboty związane z budową ścieżki rowerowej.
1: To był dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Gmina Strzałkowo uczestniczy w wirtualnej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Co to dokładnie jest za akcja i jak się do niej przyłączyć? O tym opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
3: Podobnie jak zawsze w czerwcu chciałbym zaprosić serdecznie słuchaczy Meloradia, wielbicieli dwóch kółek do, mam nadzieję, przyszłej rowerowej stolicy Polski. Przypominam zasadę, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i do 30 czerwca wykręcić jak najwięcej kilometrów dla samorządu, dla gminy Strzałkowo. Udział w rywalizacji, podobnie jak i sama aplikacja, to jest bezpłatna inicjatywa. Wybór gminy niekoniecznie jest uzależniony od miejsca, w którym się taki przejazd rowerowy odbywa. Tak więc zapraszamy do pobrania aplikacji, kręcenia kilometrów na potrzeby gminy Strzałkowo. A na najlepszych rowerzystów obiecujemy nagrody. Mogę powiedzieć, że w pierwszym tygodniu rywalizacji w czerwcu wykręcili nasi rowerzyści już prawie 3800 kilometrów, tak więc jesteśmy bardzo wysoko w klasyfikacji. No i każdy kilometr przejechany na nasze potrzeby daje nam na pewno satysfakcję w postaci tego, że jeszcze wyżej będziemy się znajdowali wśród wszystkich gmin polskich.
1: Najbliższe tygodnie w Strzałkowie to także znakomite wieści dla wszystkich miłośników biegania. Już wkrótce biegacze z gminy Strzałkowo będą mogli skorzystać z nowego obiektu sportowego. Jak dodał nasz rozmówca, chętni mogą wziąć udział w ulicznym biegu.
3: Już wkrótce będziemy mieli otwartą nową bieżnię lekkoatletyczną i na tej bieżni lekkoatletycznej w Strzałkowie przy ulicy Górnej otwieramy tą bieżnię uroczyście 23 czerwca. Na tej bieżni będą się odbywały już podczas Dni Strzałkowa biegi. Biegi Strzałkowo Dobry Kierunek. Te biegi 28 czerwca, a więc w ostatnią niedzielę czerwca, to biegi dla dzieci, dla młodzieży oraz oczywiście nasz bieg główny na 10 km, który ruszy o godzinie 19. Biegami są zainteresowani zawsze bardzo mocno mieszkańcy Strzałkowa, okolic, przyjeżdżają tutaj do nas z okolicznych miejscowości. Również dużym powodzeniem cieszy się nasz marsz Nordic Walking oraz oczywiście rajd rowerowy.
1: Natomiast przysłowiową wisienką na torcie będą Dni Strzałkowa. Oddajmy raz jeszcze głos naszemu rozmówcy.
3: Dni Strzałkowa to taka nasza kluczowa impreza, największa impreza w roku, jaką robimy na terenie gminy. Ona rozpocznie się specjalnym festiwalem, Good Wave Festival. To propozycja skierowana dla młodzieży i dla tych, którzy czują się wiecznie młodzi. Cała impreza będzie się odbywała na stadionie 26 czerwca, czyli piątek, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Zapraszamy młodzież. Wystąpią na naszym festiwalu m.in. tacy wykonawcy jak Miły APTZ, Messiah, Sztos, Raz, Luta i Kamil Sucharski. Wstęp jest wolny, szereg atrakcji czeka. A już główne dni Strzałkowa, 27 czerwca, to jest sobota, także na stadionie. Rozpoczną się między innymi występami lokalnych artystów, orkiestry dętej gminy Strzałkowo, zespołu Złoty Wiek, wystąpią młodzi artyści z Gokisu pod kierunkiem Krzysztofa Heriana, będzie koncert zespołu Well Chains, koncert zespołu Queen Waves, grającego covery zespołu Queen i główna gwiazda o godzinie 21:00, koncert Wiktora Dyduły. Później szalona noc z DJ-em Bagrolem. Tak więc bardzo, bardzo aktywny czerwiec w Strzałkowie. Od rowerów po festiwal reggae hip-hop, po dni Strzałkowa z gwiazdą Wiktorem Dydułą i niedziela z biegami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. I mamy kolejne dobre wiadomości dla kierowców. Niedawno podpisano umowę na remont drogi powiatowej w miejscowości Cienin Zaborny, mówi starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
4: Jest to zadanie o jednej nazwie. Rozpoczyna się realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej numer 3062P oraz remont drogi powiatowej numer 3065P w miejscowości Cienin Zaborny. Podpisaliśmy umowy niezbędne do realizacji tej inwestycji. Jest to bardzo ważne dla nas. Wartość tej umowy na wykonanie tej inwestycji opiewa na kwotę prawie 2 600 000 zł, z czego 1 300 000 pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast tą drugą część tego 1 300 000 rozłożono na dwa podmioty, które partycypują, za co bardzo dziękuję w imieniu własnym i w imieniu mojego zespołu. Przede wszystkim Radzie Gminy Wiejskiej Słupca, panu wójtowi, ponieważ gmina Słupca dokłada do tego zadania 200 tysięcy złotych, a powiat tą pozostałą część 1 100 tysięcy. I to pokazuje, jak bardzo ważna jest dobra współpraca. I czasami wiemy, że sytuacje dotyczące tego partycypowania no nie są porówno, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Znaczenie ma to, że my ze sobą współpracujemy, że się wspieramy i jeżeli gminę akurat było stać na taką kwotę, to jest to dla mnie najważniejsza informacja. Bardzo za to dziękuję. Przecież to jest zadanie, które realizujemy dla mieszkańców powiatu słupeckiego. Można było zacząć tak odgórnie, natomiast przede wszystkim dla mieszkańców właśnie miejscowości położonych wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego przy tej inwestycji drogowej, ale cała ta inwestycja przebiega na terenie gminy wiejskiej Słupca. I tutaj każda współpraca cieszy i tak powinno być, więc za to bardzo serdecznie dziękuję.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Kiedy drogowcy rozpoczną pracę na tym odcinku? Szczegóły zdradził nam dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę.
2: Za półtora tygodnia planujemy rozpocząć robotę. Utrudnienia związane z prowadzeniem robót drogowych, czyli zwężenia, kierowania ruchem ręcznym bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej, w zależności od tego, które roboty będą wykonywane. I jeżeli chodzi o finalne wykonanie już warstwy ścieralnej, czyli ostateczną warstwę nawierzchni, odcinkowo gdzieś ten ruch może być zamykany z dostępem do mieszkańców, ale to raczej takie jednodniowe zamknięcia, bo tamten odcinek przecież nie jest strasznie długi. Myślę, że w 2 dni uporamy się z wierzchnią warstwą nawierzchni. Prowadzając jakiś tam drobny objazd, bo też jest możliwość, bądź po prostu uprzedzając wcześniej mieszkańców, na którym odcinku te roboty nawierzchniowe będą prowadzone. Ale to w późniejszym czasie. Dzisiaj skupmy się na tym, że niedługo wchodzimy na roboty, rozpoczną się roboty ziemne, odhumusowywanie i wykonanie jeszcze kanalizacji deszczowej, czy też chodnika przez samą miejscowość Cień Zaborny Parcela.
1: To był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. A na koniec przypomnienie o trwających zapisach do biegów młodzieżowych i biegu rodzinnego, które odbędą się w ramach tegorocznej edycji biegu o laur Świętego Wawrzyńca, mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz.
5: Dzień Dziecka był taką okazją do uruchomienia zapisów na te biegi dziecięce i tutaj jest 8 kategorii wiekowych, także praktycznie kategoria dziewcząt i chłopców od przedszkolaka do klas 8 szkoły podstawowej. I udział w tych biegach jest bezpłatny, limit jest 220 miejsc. Przy tej okazji, oprócz samych biegów, jest bardzo dużo atrakcji na Murawie. Dmuchańce, niedmuchańce, które zawsze najwięcej zainteresowania, największym zainteresowaniem się cieszą. I poza tym jeszcze, poza tym biegami dziecięcymi, mamy bieg rodzinny. I tutaj jest limit 100 osób. I takim warunkami uczestnictwa w takim biegu rodzinnym jest, muszą być co najmniej dwie osoby. Osoba pełnoletnia, rodzic, albo opiekun, albo dziadek, albo ciocia, albo wujek i plus dziecko do 16 roku życia.
6: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te biegi dla najmłodszych, jakie tutaj dystanse są przewidziane dla nich?
5: Przedszkolaki biegną na Murawie i to jest dystans około 50 metrów, tak mniej więcej, bo wiadomo, że upilnować takie dzieci to jest bardzo trudno i w różnych miejscach sobie startują. I dalsze odległości są uzależnione od wieku. Jest tam później 100, 150 metrów. Ostateczny najwyższy, najdłuższy odcinek to jest 400 metrów. To są klasy 8 szkoły podstawowej.
6: Ten bieg rodzinny, o którym pani wspominała, jaki tutaj będzie dystans do pokonania?
5: Bieg rodzinny odbywa się zaraz bezpośrednio po biegach dziecięcych. I tutaj startujemy z bieżni, wbiegamy do lasku, robimy małą pętlę w lesie, z powrotem wracamy na bieżnię i to jest odcinek około 1,5 kilometra. Ale wiadomo, że nieważne są tutaj miejsca, ważne jest po prostu sama zabawa i że każdy dobiegnie na metę.
6: I na mecie, jak rozumiem, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
5: Mamy już opracowany projekt medalu, który jest udostępniony w naszych mediach społecznościowych. Bardzo wesoły, dziecięcy, oczywiście z naszym wawrzyńcem. Oprócz tego, że każde dziecko będzie miało medal, to przy zapisach już dostanie też małą niespodziankę. Zawsze jest to jakiś słodki upominek, koszulka. Każde dziecko biegnie w koszulce, która jest już mamy zamówione, dostarczone, także dostają pakiety startowe. No i a wśród rodzin, które ukończą bieg rodzinny, są losowane różne nagrody. Dość ciekawe. Często są to też jakieś gadżety Urzędu Miasta, albo takie typowo rodzinne rzeczy. Także praktycznie każdy wychodzi z jakimś prezentem, niespodzianką.
6: Okej, a taką wisienką na torcie będzie ten bieg główny. Przypomnijmy, jaki tutaj dystans tego biegu głównego, no i też jaką trasę pokonają biegacze.
5: Najważniejszy w tym dniu właśnie jest ten bieg o laur świętego Wawrzyńca, w ramach którego też wyłaniane są również najlepsze pary małżeńskie. Tutaj limit uczestników jest 250 i chciałam uprzedzić, że jeszcze zostało tylko 50 miejsc, także proszę się spieszyć. I zapisy można dokonywać na stronie dostartu.pl. I jeszcze do końca miesiąca wpisowe wynosi 60 zł, a już później ta kwota wzrośnie. Mieszkańcy i mieszkańki Słupcy mają 50% zniżki. I jeszcze co ciekawe, mamy już certyfikat z racji tego, że cała trasa 10 km biegnie asfaltem. Z tego tytułu mogliśmy się starać, żeby ta trasa dostała certyfikat, który już mamy u siebie i możemy się pochwalić, że mamy atestowaną trasę.
6: Tak jak pani mówi, atestowana asfaltowa trasa na dystans 10 km. Gdzie dokładnie będzie zlokalizowany start tego biegu i którymi ulicami pobiegną uczestnicy tego biegu?
5: Start jest w miejscowości Korwin. Dalej oni biegną w stronę Młodejewa. Później ulicą Róża, później biegają w miasto, biegną przez rynek, dobiegają później na ulicę Gajową i tam już kierują się do stadionu.
6: Przypomnijmy, kiedy to wszystko będzie się odbywać?
5: Całe nasze wydarzenie odbywać się będzie 8 sierpnia. Od godziny 10 zaczynamy biegiem głównym. Później o godzinie 13 są biegi dziecięce i bieg rodzinny, na które bardzo serdecznie już wszystkich zapraszamy.
6: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: To jest magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przy mikrofonie Tomasz Barylski.

0: się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
1: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu, gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. I nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
0: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
1: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie i cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwą, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
0: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
1: Jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim, naprawdę w takim euforii, amoku, ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny, ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie, nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji, poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
0: A co było takim największym wyzwaniem dla pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się pani zmierzyć w tym programie?
1: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawny, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem patissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
0: Trochę wyprzedziła pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło pani szczególnie w pamięć z tego programu?
1: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy, pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam. z moim

0: imieniem, także to jest chyba no, najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
1: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
0: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie mam złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
1: Dokładnie, no i udało się przezwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca pani najczęściej?
0: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania, już ostatnie takie rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać, ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują, ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
1: A proszę powiedzieć, skąd czerpie pani inspirację?
0: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
1: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje panią najlepiej jako kucharkę?
0: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
1: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania, czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
0: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw. Was potrafią wyostrzyć, tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka no, do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
1: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie Masterchef?
0: Po udziale w programie dużo bym powiedziała się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, no stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie, całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, że to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i Masterchef miał w tym bardzo duży udział.
1: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
0: Kulinarne marzenie to teraz już jest, no bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. danych, więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak na nie, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
1: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
0: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
1: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
0: Tak, dokładnie. Tak. Nigdy nie rezygnować z marzeń. Nigdy. Ani wiega, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę 1,5 roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem. To wszystko po prostu przychodzi i program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
1: Na sam koniec, jeżeli miałaby pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
0: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różno, że może bym życzyła, takie tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową. Wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna. Troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjnych krustek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i myślę, że to by trafiło może do grona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
1: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
0: No to, no właśnie to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele, wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby kolor, właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
1: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od wizyty w Słupcy. Na ulicy Warszawskiej rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
3: Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w naszym mieście na lata 2025-2029 realizujemy zadanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej. Pracę rozpoczęliśmy 28 maja od wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz sanitarnej w ulicy Koszuckiej. W trakcie realizacji inwestycji będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu w pierwszym etapie w ulicy Koszuckiej w drugim etapie w ulicy Warszawskiej. Roboty będą prowadzone w pasie jezdni ulicy Koszuckiej po stronie Stawku Miejskiego na odcinku od ulicy Apolinarego Szeluty do ulicy Warszawskiej. W pasie jezdni ulicy Warszawskiej roboty będą prowadzone po stronie stacji benzynowej Orlen na odcinku od ulicy Koszuckiej do wysokości ulicy Polnej. Planowany termin zakończenia prac szacowany jest na koniec września tego roku. Koszt inwestycji wynosi 665 tysięcy złotych. Przepraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby przyjezdne za utrudnienia w ruchu drogowym.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego pojawiły się kolejne defibrylatory AED. Tym razem urządzenia zainstalowano w Strzałkowie i Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
4: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. I w ostatnim czasie taki defibrylator dzięki uprzejmości, sfinansowaniu został zainstalowany na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy. To jest defibrylator, który swoim zasięgiem obejmuje słupecką starówkę, czyli słupecki rynek. Natomiast cieszę się, że mogłem też przekazać wspólnie z panem wicestarostą kolejny defibrylator, który podczas 75-lecia Domu do Pomocy Społecznej w Strzałkowie i podczas zjazdu rodzin jako prezent mogliśmy przekazać. Jest to defibrylator, który jest z inicjatywy radnej z gminy Strzałkowo, pani Marty Graczyk, ale tutaj współfinansowanie jest po stronie zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządu gminnego i w najbliższym czasie taki defibrylator zostanie, tak w cudzysłowie, na obszarze Zatorza Strzałkowskiego zainstalowany, żeby mógł tam być. Więc kolejny defibrylator w Strzałkowie i tutaj obejmujący tą część za Rogatkami tej naszej linii kolejowej łączącej Warszawę z Berlinem, gdzie niestety te szlabany na przejeździe kolejowym są dość często zamykane. No i taka instalacja powinna być jak najbardziej potrzebna. To nie jest tylko defibrylator, który ma służyć, najlepiej gdyby on w ogóle nie musiał służyć, ale instalujemy go tak jak gaśnicę w wielu miejscach, a przecież pożarów na szczęście nie mamy, nie widzimy, nie spotykamy się z pożarami codziennie. Tak, na szczęście nie spotykamy się codziennie czy w sposób ciągły, stały z zatrzymaniem krążenia, ale tego typu instalacje właśnie po to są, że jeżeli dojdzie do sytuacji krytycznej, niepożądanej w skutkach m.in. zatrzymania krążenia, to taki defibrylator obsługiwany w sposób bardzo prosty przez osoby, które posiadają tą podstawową umiejętność ratowania i udzielania pierwszej pomocy, no będą mogły z niego skorzystać. Więc ten defibrylator zainstalowany przy rynku na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy dzięki uprzejmości zarządowi banku sprawia, że mamy bezpieczniejszą tą część rynku słupeckiego. Kolejna instalacja w Strzałkowie, wspomniany defibrylator ma zabezpieczyć ten obszar tej części Strzałkowa, natomiast już w najbliższych dniach będziemy przekazywać czy pokazywać umiejscowienie kolejnych dwóch defibrylatorów na terenie miasta Słupca. Jest to defibrylator, który zostanie zainstalowany przy zespole szkół zawodowych w Słupcy oraz przy liceum ogólnokształcącym. To są kolejne miejsca. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5, 5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
1: Chciałbym podpytać przy okazji tej naszej rozmowy, żebyśmy powiedzieli, jak ten taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
4: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby. A mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać, jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 39, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić. Ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda, a następnie podłącz wtyczkę. I to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie powtarzana: przyklej elektrody na gołą, odsłoniętą klatkę piersiową. A czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny przykleili w wskazane na elektrodach te elektrody, przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80, które zalecają i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia. Jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. To jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz przenosimy się do Wrześni, gdzie policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy pobili 40-latka. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
5: Na podstawie zgromadzonego przez wrzesińskich policjantów materiału dowodowego z 3 czerwca prokurator rejonowy we Wrześni skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Tego samego dnia na posiedzeniu sądowym 38, 35 oraz 34-latek zostali aresztowani na najbliższe 3 miesiące. Genezą przedmiotowego wniosku było dokonanie rozboju, do którego doszło 30 maja w jednym z pustostanów na terenie Wrześni. Ofiarą trio bezdomnych napastników był także 40-letni mężczyzna, który również był bezdomny. Doznał zasinień oraz ogólnych potłuczeń ciała, a także strat w wysokości 30 zł w postaci kradzieży butelki alkoholu przez sprawców. Agresorzy zostali zatrzymani 1 czerwca przez wrzesińskich policjantów. W momencie zatrzymania mężczyźni byli kompletnie pijani. Przeprowadzone badanie wykazało wynik kolejny: 2,60, 3,80 oraz 2,20 promila alkoholu we krwi. Kiedy już dwóch obywateli Ukrainy oraz Polski w pełni wytrzeźwieli, przyszedł moment na przedstawienie zarzutu dotyczącego popełnienia rozboju mniejszej wagi. Mężczyźni jednak nie poczuwali się do winy, przez co nie przyznali się do popełnienia tego przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Na koniec zaproszenie na wyjątkowy turniej piłkarski. Przed nami 15. edycja nocnego turnieju piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. O szczegółach tej imprezy opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Beata Nadgrodkiewicz.
6: Serdecznie zapraszamy na 15. jubileuszowy turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka, byłego słupeckiego piłkarza popularnego Myce. Turniej odbędzie się 26 czerwca od godziny 18 przy ulicy Gajowej i trwać będzie do późnych godzin nocnych, a bywało, że nieraz, jak było bardzo dużo drużyn, trwał do samego rana. Także zapisy są do 23 czerwca pod numerem telefonu 797 024 471. Wpisowe 300 zł od drużyny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
7: 24 maja przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
1: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festiwalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz Strzał Festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Wave Festiwalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół Rockowe Chains, no i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu Strzałkowo, Dobry Kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Melo Radia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 km. Można oczywiście, będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 km. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk zdrowych, stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów. Tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska sanepidu. Będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia. Między innymi Rafał Frydrychowicz.
1: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla no nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
8: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
1: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
8: To 11 biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5, 10 kilometrów, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale. Sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
8: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festivalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert Henry No Harry. Był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój handpan solo act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też no, coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
1: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
8: Jeszcze nigdy dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend, stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego, fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się, później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
9: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, pomiędzy tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem, autorstwa dr Michaliny Mogiłki i dr Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra, długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Uletka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe. Także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
9: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. A na początek niebezpieczne zdarzenie drogowe, do którego doszło w miniony piątek w Przyborkach w powiecie wrzesińskim. Na szczęście poza stratami materialnymi nikt nie ucierpiał, a delikwent, który był sprawcą całego zamieszania, słono zapłacił za swoje brawurowe popisy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
10: Około godziny 20.40 pacjenci z działu ruchu drogowego zostali skierowani na ulicę Podmiejską w Przyborkach i na podstawie relacji świadków oraz uczestników tego zdarzenia ustalono następujący przebieg. Kierujący samochodem osobowym marki BMW jadąc ulicą Podmiejską w kierunku drogi krajowej nr 92 wprzedził samochód osobowy Renault Megane, a następnie samochód Ford Mondeo w obrębie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania ulic Podmiejska, Modrakowa, Miodowa. W wyniku czego uderzył w kierującą samochodem osobowym marki Ford Mondeo, która wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicę Modrakową. Wskutek tego zdarzenia kierujący samochodem BMW wjechał na chodnik, następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Przy tej posesji doszło do uszkodzenia ogrodzenia na długości 12 metrów oraz zaparkowanego samochodu Dacia Sandero. I jeszcze doszło do uszkodzenia słupa energetycznego wraz z lampą. Na miejscu oczywiście załoga pogotowia, osoby zostały przebadane. Na szczęście nie ucierpiały. W związku z tym to zdarzenie z przebiegu relacji zostało zakwalifikowane jako kolizja. No i tutaj kierujący tym samochodem mieszkaniec Wrześni, 07 rocznik, posiadał prawo jazdy, otrzymał mandat w kwocie 5000 zł i 15 punktów karnych. Od pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i zostały zabezpieczone przez właścicieli we własnym zakresie. Kierującemu BMW została sprawdzona trzeźwość, mężczyzna był trzeźwy. Podczas badań jednak wyszło, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych. W związku z tym została pobrana krew do dalszej analizy oraz zatrzymane zostało prawo jazdy.
9: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz ponownie w naszej audycji zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. W ostatnich tygodniach działalność zainaugurowała Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców. O powołaniu tej inicjatywy opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
11: Kiedy zostałem starostą, a wydarzyło się to 2 lata temu w maju, to jednym z moich głównych założeń było to, żeby rozwijać gospodarczo ten teren powiatu słupeckiego, ale też wpływać na to, żeby zadbać o przedsiębiorców i żeby szukać różnego rodzaju inicjatyw, które będą tych przedsiębiorców w jakiś sposób wspierały. Co ważne również, żeby rozwijać nasz obszar powiatu słupeckiego w taki sposób, żebyśmy mogli nowych przedsiębiorców też tutaj zaprosić do działalności, do realizacji różnych zadań i wspólnych jakichś dodatkowych inicjatyw. I w związku z tym początkowo w głównej mierze właśnie z inicjatywy mojej, inicjatywy pana wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teodora Stępy powstała i zainicjowana przy wsparciu wielu osób reprezentujących różnego rodzaju instytucje i organy, ale też samorządowców, a przede wszystkim parlamentarzystów, choćby w postaci posła Michała Pyrzyka, została zainicjowana wspólnie na terenie powiatu słupeckiego i gminy miejskiej Słupca, gminy wiejskiej Słupca, tutaj przy pełnym wsparciu pana wójta Bogdana Kukulskiego, powstała Słupecka Strefa Aktywności Gospodarczej. Wydarzyło się to rok temu i pokłosiem tego dalszego działania było też zainicjowanie powstania takiego stowarzyszenia, które będzie integrowało przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują w tej przestrzeni naszej powiatu słupeckiego, stąd to inaugurujące działalność stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się 29 maja. Stowarzyszenia o nazwie Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej. Przy jednym stole rzeczywiście usiedli przedstawiciele przedsiębiorców z obszaru powiatu słupeckiego. Te rozmowy były wsparte oczywiście przez samorządowców, przez osoby, które wspierają też ten rozwój gospodarczy, i te rozmowy dotyczą nie tylko codziennych wyzwań prowadzenia biznesu, ale też tak naprawdę właśnie szukania możliwości wsparcia różnego rodzaju dodatkowych programów czy inicjatyw, które mogłyby pozwolić na sięgnięcie po jakieś dodatkowe środki. To ma być integrowanie lokalnego środowiska, które będzie też wzajemnie wspierało tych przedsiębiorców z tego terenu. Oczywiście do tej inicjatywy może dołączyć każdy przedsiębiorca zainteresowany aktywnym udziałem. Powiat, moja osoba, starosty powiatu słupeckiego, brała udział w inicjacji powstania, natomiast stowarzyszenie posiada prezesa, wiceprezesów. Prezesem stowarzyszenia jest pan Jacek Tomczak, słupczanin, który wziął na siebie właśnie tą działalność rozwojową tego stowarzyszenia. No i teraz czekamy na efekty. Powiat będzie wspierał takie inicjatywy. Rozmawiamy z przedsiębiorcami i też szukamy różnych rozwiązań czasami w sytuacjach, kiedy jakiś przedsiębiorca staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, a takie wyzwanie stoi na przykład przed Słupecką Spółdzielnią Inwalidów Przyjaźni i też chcielibyśmy, żeby w momencie, gdyby była możliwość na realizację jakichś wspólnych zadań, to zlecać, żeby słupeccy przedsiębiorcy mogli sami wzajemnie siebie też wesprzeć w realizacji różnego rodzaju zadań, choćby w takim obszarze.
9: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Na koniec podsumowanie wyjątkowej inicjatywy edukacyjno-profilaktycznej. Za nami 10. edycja projektu Razem Przeciw Przemocy, który był adresowany głównie do uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, która podsumowała tegoroczną edycję tego projektu. Mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
12: Była to 10. edycja projektu edukacyjno-profilaktycznego Razem Przeciw Przemocy, ale jednocześnie całe spotkanie miało też taki wymiar jubileuszowy, gdyż było okazją do prześledzenia 10 lat tych działań profilaktycznych, bo zaznaczę, że w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy właśnie od 10 lat, tak trochę innowacyjnie nawet bym powiedziała, prowadziliśmy specjalne zajęcia dla uczniów klas 2 i 3. Mówimy tu o szkole i branżowej, i technikum, młodzieży, która za chwilę kończy 18 lat i wchodzi w dorosłość, i dla nich właśnie głównie ten projekt powstał. W spotkaniu, które w zeszłym tygodniu odbyło się w Słupcy, było taką konferencją podsumowującą tą 10. edycję, a jednocześnie 10 lat wspólnych działań, brali udział wszyscy, którzy przez te 10 lat współorganizowali tą inicjatywę, ale znaczy między innymi właśnie policjanci, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz nauczyciele, no i oczywiście z udziałem uczniów, do których no, ten cały projekt był kierowany. Dodatkowo zgromadziliśmy też uczniów z innych szkół ponadpodstawowych z całego powiatu, gdyż w ramach każdej edycji projektu Razem Przeciw Przemocy był ogłaszany konkurs. Konkurs był kierowany właśnie dla młodzieży z całego powiatu. I tak jak w poprzednich latach te wszystkie konkursy na przykład dotyczyły stworzenia filmów profilaktycznych, napisania opowiadań, które z przemocą domową miały coś do czynienia, zrobienia plakatów, ulotek, tym razem zaproponowaliśmy młodzieży stworzenie spotu, który miał pokazywać by różne przejawy przemocy, nie tylko przemocy domowej, ale też sposób, jak sobie z nią radzić. I podczas naszej konferencji było rozstrzygnięcie tego konkursu. Wyłoniliśmy 3 filmy, które zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce przyznano filmowi, który nagrali i wystąpili w nim uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Słupcy. Drugie miejsce zajął spot, który stworzyła uczennica zespołu szkół zawodowych w Słupcy Oliwia Przybylska. A trzecie miejsce zajął spot ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Fabiana Nowaka. Oczywiście konferencja to nie tylko podsumowanie tego konkursu, bo zaprosiliśmy osoby, które z projektem były związane i mogliśmy usłyszeć wystąpienia. Między innymi mówiła pani kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, pani Marzena Lubańska. Głos zajął również prokurator rejonowy w Słupcy, pan Piotr Wrzesiński i pan prokurator w stanie spoczynku Marek Kosmalski, który prowadził między innymi zajęcia dla uczniów. Były wystąpienia oczywiście dyrektora, komendanta policji, a specjalny wykład dla wszystkich przygotowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, którzy przedstawili tą problematykę z punktu widzenia garnizonu wielkopolskiego policji. Ci policjanci na co dzień tą profilaktyką się na terenie całej Wielkopolski, można powiedzieć, zajmują czy nadzorują tą problematykę. Oczywiście był przygotowany też występ przez uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Wystąpili dla nas uczniowie pod kierownictwem pani Karoliny Prus-Wysockiej, nauczycielki zespołu szkół zawodowych w Słupcy, tacy jak Marcel Piwoński oraz Dawid Krzysztof Król. Myślę, że ta inicjatywa znajdzie swoje przedłużenie albo spróbujemy ten projekt zainteresować tym projektem uczniów i nauczycieli innych klas szkół, przepraszam, innych szkół średnich z naszego powiatu, więc no myślę, że nie kończymy jeszcze tej naszej inicjatywy, która, tak jak zaznaczyłam na początku, jest taką innowacyjną. Myślę, że nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również i Wielkopolski, bo pomysł, który sprzed 10 lat powstał w głowie nauczycielki zespołu szkół zawodowych, pani Marii Radoń-Kowalskiej, która jest pomysłodawczynią i opiekunką projektu w szkole zawodowej, myślę, że powinien znaleźć taki swój ciąg dalszy wśród innych uczniów, bo jest on o tyle ciekawy, że spotykamy się z uczniami szkół średnich, rozmawiając z nimi o różnych zagrożeniach, które mogą napotkać w życiu codziennym, ale głównie mówimy o zagrożeniach typu uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, mówimy o cyberzagrożeniach, mówimy też o bezpieczeństwie na przykład w ruchu drogowym, natomiast nie było takiej tematyki, która by głębiej poruszała przemoc domową, czy inne rodzaje przemocy, na których również się przez te lata skupialiśmy, między innymi przemoc rówieśniczą, ale też przemoc na drodze, była też przemoc w formie w internecie, dlatego młodzi ludzie, którzy za chwilę zaczną zakładać związki, wchodzić będą w małżeństwa, powinni mieć taką wiedzę na temat przemocy domowej, a można zadać sobie pytanie dlaczego? Między innymi dlatego, że kiedy robiliśmy pierwszy jeszcze raz pierwszą edycję projektu i zdecydowaliśmy się na stworzenie ankiet, które by pokazywały, co młodzież wie o przemocy domowej. Czy niestety nie powielają na przykład gdzieś stereotypów, które w społeczeństwie panują? Czy umieliby przeciwdziałać, jeżeli byliby świadkiem na przykład takiej przemocy? Okazało się, że odpowiedzi na te wszystkie pytania uczniów w tej ankiecie były naprawdę niewystarczające. Młodzież myślała, że problem przemocy domowej to jest problem marginalny. Praktycznie nie istnieje. Zapytani, kto mógłby im pomóc, umieli wskazać tylko policję jako jedyną instytucję, a tych instytucji zdecydowanie jest więcej. Jeżeli zapytaliśmy, czy przemoc domowa jest na przykład przestępstwem, czy za to grożą jakieś kary, jeżeli ktoś się takich czynów dopuścił, odpowiadali, że zdecydowanie nie, że to są sprawy, które dotyczą tylko na przykład rodziny, więc poza rodzinę nie powinny wychodzić. A kiedy zawsze na zakończenie kolejnych edycji robiliśmy już ankiety takie podsumowujące, te odpowiedzi wyglądały zgoła inaczej i widać było, że ta problematyka została przez młodzież zdecydowanie zgłębiona i oni już wiedzą, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy i widzą, że niestety problematyka przemocy domowej to jest problem bardzo duży i niestety występujący powszechnie gdzieś w ich najbliższym otoczeniu.
9: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
9: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
13: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej.

0: autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
1: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza. W Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam. Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury, oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli

0: się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
0: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No, niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również im się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
0: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
0: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No, to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryń Gdańskiej wiem bardzo mało. Natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Niedawno odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Słupcy, gdzie porozmawialiśmy z dyrektorką Beatą Czerniak na temat zbliżającej się 17 nocy w muzeum, która przypada w stulecie urodzin artystki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Nasza rozmówczyni przypomniała postać tej wybitnej artystki, a teraz skupimy się na tym, co dokładnie będzie działo się 19 czerwca z okazji 17 nocy w muzeum. Oddajemy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka muzeum Beata Czerniak.
3: Przygotowując tę noc, 17 z kolei noc w muzeum, jak wiadomo, że ogólnopolskie noce muzeów wybrzmiały wcześniej, w maju, tak? No to wszyscy wiedzą. Wielu się pytało, a czemu tak późno, a czemu to, a czemu tak? No, tłumaczę czemu, nie muszę się tłumaczyć, bo jakby ta nasza, te nasze noce, 17 już, 17 lat z rzędu zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu i ja ciągle zapraszam, bo tylko to mogę zrobić, żebyście Państwo zechcieli zarezerwować sobie ten czas. To jest piątkowy wieczór, naprawdę piękny czas letni. Mam nadzieję, że pogodowo będzie okej. 19 czerwca, 20:30 w naszych przymuzalnych ogrodach rozpocznie się ta naprawdę niezwykła noc przez niezwykłą osobę, o której chcemy ją na nowo przywołać, przybliżyć, mimo że ona jest cały czas jakby w moim sercu i w sercach wielu osób. Jest nie tylko moją przyjaciółką, ale także jest przyjaciółką nas i tutaj ta przyjaciółka to jest metafora, bo to jest ta przyjaźń Danki, Grażyny i dosłownie interpersonalnie, ale właśnie w tym historycznym także aspekcie Bo ona nam zostawiła właśnie to bardzo cenne świadectwo tej przyjaźni i pamięci o tej Dance Rosenthalównie, ale to jest taki jeden ważny jej, ten bardzo ważny wątek, może nawet za mało powiedziany, ale ten wymiar tego spotkania z nią. Także ta noc będzie wyjątkowa i te komponenty będą także, myślę, że bardzo wyjątkowe, urokliwe. Jak zawsze nie odpuszczamy, poprzeczka jest wysoko, merytorycznie na wysokim poziomie. Będzie ta piękna wystawa Pejzaż osobisty Grażyny i Mariana. Myślę, że oboje byliby zadowoleni z tego, że na małej przestrzeni, bo rzeczywiście na dole w sali ekspozycyjnej jest to niewielka przestrzeń, próbowałam z niemałym trudem, wiedząc, że Grażyna, właśnie to jakby mam w spuściźnie, to jest coś, czego, dlatego to mnie też stresowało przygotowanie tego wszystkiego, ponieważ Grażyna była bardzo skrupulatna. Mimo, że była artystyczną duszą, patrzyła na świat szeroko, to przez to swoje zamiłowanie do utrwalania szczegółów, detali, opisywania wszystkich zdjęć. Tam nie mogło być coś, że tam nie pamięta daty, czy coś jest niedopowiedziane, więc ja to teraz mam gdzieś z tyłu głowy, mówię, ojej, to trzeba sprawdzić, trzeba dopisać, trzeba wiedzieć, żeby Grażyna była zadowolona. I ja z tego, co pochyliłam się nad biogramem jakby artystycznym pana Mariana Nyczki, którego nie poznałam, ale znałam z opowieści Grażyny przede wszystkim, no później także i córki Małgorzaty, która będzie naszym gościem. Także będzie pani reżyser Wanda Różycka-Zborowska, autorka tego portretu namalowanego językiem filmu. Będzie Małgorzata Nyczka-Pisarski, która jakby razem ze mną, ale podzieli się wspomnieniem o rodzicach, o artystach, wśród których się wychowała, tak, to jej rodzice. Ona także jest teraz takim mecenasem, trochę takim opowiadająca także o swoich rodzicach tam w Szczecinie. Także 11 czerwca właśnie tam w biurze wystaw artystycznych Związku Polskich Artystów Plastyków, bo oboje do tego związku należeli, w dniu jej urodzenia, 11 czerwca, będzie wystawa prac Grażyny, dlatego też nasz termin tej nocy, 19 czerwca, dlatego, żeby pewne komponenty można było zamknąć, dlatego będzie obecna Małgosia, bo co ja podkreślam, żeby to Państwu nie umknęło też, bo będziemy za chwilę rozplakatowywać, informować o tym w formie plakatów. Będą także zaproszenia, będzie informacja w naszych tutaj, na stronie i na Facebooku i, no i w lokalnych mediach, właśnie tutaj, rozgłośnie liczę tutaj na Melo Radio także, że o godzinie 13 w tym dniu, 19 czerwca, na ulicy 3 Maja, przy budynku numer 21, będziemy odsłaniać uroczyście tablicę, która jest dedykowana Grażynie w miejscu jej urodzenia. W tym domu właśnie 100 lat temu urodziła się Grażyna Harmacińska-Nyczka. Także kto będzie mógł przyjść, zapraszam serdecznie. To będzie krótka taka uroczystość, gdzie odsłonimy tę tablicę. A potem wieczorem o 20:30 w naszych ogrodach przymuzealnych będzie na naszej scenie będzie całe to wydarzenie takie artystyczno-klimatyczne i także smaczne, bo jak to na urodzinach. Myślę, że Grażyna, no ja jestem przekonana, że ona się cieszy z tego faktu, bo jak artyści chcą, żeby było o nich głośno, żeby było dużo, żeby było wartościowo, nie tylko tak szumnie, ale żeby to miało też, no ważyło, tak, żeby to było cenne to wszystko. Myślę, że te komponenty są cenne i są bardzo ważne i myślę, że przyjdą na tą noc także ci, którzy ją znają, którzy ją kochali, którzy ją pamiętają, ale także wiele osób, które chce ją poznać, bo myślę, że to będzie taka noc, że można poznać tę niezwykłą kobietę.
1: Tym bardziej, tak jak pani mówiła, przyjeżdża do Słupcy córka pani Grażyny i tak jak to już padło podczas naszej rozmowy, ten program jest niezwykle bogaty.
3: Tak, te komponenty jakoś tam się wszystko właśnie spuentowało, zamknęło i dlatego też to przesunięcie. 11 czerwca, przypominam, 1926 roku, Eugenia z Wysokowskich, Andrzej Harmaciński, rodzice Grażyny Harmacińskiej, mieszkający wtedy na 3 maja u Jana Brzuśkiewicza, to był wujek Grażyny Harmacińskiej, a ciocia była siostrą Andrzeja Harmacińskiego. Tam się urodziła Grażyna. I w tym domu będziemy odsłaniać tą tablicę. I to jest jakby pierwszy element w tym naszym wydarzeniu, ale o 20:30 tutaj zapraszamy. Najpierw wszystko będzie na zewnątrz, na tej naszej wypasionej scenie muzealnej. Ćwiczą właśnie młodzi ludzie z liceum ogólnokształcącego, bo ci, którzy tutaj przychodzą, wiedzą, że zawsze tej nocy towarzyszy spektakl. Spektakl teatralny. Teraz wykonają go licealiści, także absolwenci liceum. Tytuł spektaklu no Ławeczka, który pięknie nawiązuje także do przyjaźni Danki i Grażyny, bo mamy ławeczkę przystawku, ławeczkę przyjaciółek, która była odsłaniana w 80. rocznicę wybuchu wojny w 2019 roku, bo paradoksalnie wtedy, w listopadzie, Danka z Grażyną spotkały się w szkole powszechnej. Także tak się zaczęła ich przyjaźń. I ta ławeczka jest takim wymiernym, właśnie wymownym przykładem tego pamiętania. W sensie tytułu, ta ławeczka jak najbardziej wpisuje się w charakter nocy, ale teksty też są naszych znakomitych, nie tylko naszych, ale poetów. Także to jest spektakl poetycki, opowiada o miłości, o przyjaźni, o tych wszystkich rozterkach. Także Grażyna była pełna emocji, pełna uczuć, także bardzo pięknie to się nam komponuje. Reżyseria i scenariusz Anna Halaba i Anna Czerniak, duet niezniszczalny dwóch pań, które z młodzieżą no, finalizują właśnie pięknie te. To będzie premiera tego spektaklu. Potem będzie ten kilkuminutowy portret artystki namalowany językiem filmu przez Wandę Różycką-Zborowską, która będzie naszym gościem, która zaprosi uczestników tego wydarzenia na ten film, opowiadając, wspominając także Grażynę. Potem ja zaproszę do muzeum, do środka, no bo wiadomo, muzeum w środku otwieramy także wszystko to, co mamy, na wystawę Pejzaż osobisty Grażyna Hrmacińska-Nyczka, Marian Nyczka. Tak jak już mówiłam, życiowo cudowny duet, artystycznie każdy wybrał inną formę jakby gdzieś swojej realizacji, swojej wrażliwości. Kolor, mimo że oboje ukończyli tą samą szkołę, u tych samych profesorów robili dyplom, zamieszkali w Szczecinie jako grupa Sopocka, jednak gdzieś, no tak jest i to jest, i to nie, te dwa światy się uzupełniały prywatnie. Artystycznie, no też nie byli bardzo od siebie odlegli, ale inną formę znaleźli.
1: Czyli każdy miał tutaj inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
3: Tak i też jakby za pomocą innych form, jakby tych narzędzi, tak? Pan Marian Nyczka, no ten świat czarno-biały, niektóre jego monotypie są też podkolorowywane, ale linorytnik, tak, linoryt. I to był bardzo wyjątkowy, nietuzinkowy artysta, niestety zmarł jakby przedwcześnie, można by powiedzieć, bo, no i to są, nie są moje opinie, bo nie jestem krytyczką sztuki, ale osób, które pochylały się nad jego twórczością, tak samo i nad Grażyny twórczością, w środowisku szczecińskim, ale nie tylko, bo to są artyści, których ich prace prezentowane były w różnych na różnych wystawach, w Polsce i za granicą, w zbiorach prywatnych jest mnóstwo i tu właśnie, jak jestem już przy tej wystawie, to chcę powiedzieć i podziękować tym wszystkim, którzy tutaj ofiarowali, znaczy udostępnili nam obrazy Grażyny, które ona, będąc, przyjeżdżając tutaj, ofiarowała im. I w ten sposób jakby trochę wyeliminowałam podróż Szczecin-Słupca, jeśli chodzi o wypożyczenie tych obrazów, bo jak mówię, to jest nasza trzecia wystawa pokazująca w jakimś tam fragmencie twórczość i osobowość artystyczną Grażyny Hrmacińskiej-Nyczki, a obrazy głównie litografię, monotypię Mariana Nyczki wypożyczyliśmy, właściwie przejęliśmy z Muzeum Regionalnego w Kościanie, ponieważ tam Małgosia, córka artystów, w marcu otwierała wystawę z okazji stulecia urodzin jej taty, które to stulecie wybrzmiało w roku ubiegłym. Także pięknie się to jakoś złożyło, że się udało połączyć i z okazji stulecia Grażyny naszej, pokazujemy także jej działalność artystyczną, jej męża. I to będzie ta wystawa, o której także i o rodzicach opowie właśnie nasz gość Małgorzata Nyczka-Pisarski. No i później troszkę oddechu, można sobie swobodnie gdzieś tam meandrować na naszych tych przymuzalnych ogrodach. Oczywiście będzie także słodkie poczęstunek, będzie kawa, herbatka i tak dalej, i ciasto, i to będzie jak zwykle Zespół Szkół Ekonomicznych, Ania Reisner, ona to jakby ogarnia. Ciasto piecze cukiernia w Strzałkowie, także pyszności najróżniejsze, no bo jak to na urodzinach. No i przygotowanie i będzie koncert. I ja bardzo zachęcam, bo wiem z doświadczenia, 17 lat organizuję noce w muzeum. Pogody zazwyczaj mamy dobre. Czasami jest chłodniej, czasami jest cieplej, czasami gdzieś popada, ale ja bardzo serdecznie proszę, apeluję do Państwa niemalże, żebyście wytrwali, bo piękny koncert. Przyjeżdżają wybitni, wyjątkowi artyści z Warszawy, trio, akordeonista, kontrabasista i wokalistka, zespół Sentindo, i którzy Maria Roma Klatka wokal, Michał Zuń kontrabas i Piotr Kopiec akordeon. Cały guru, aranżer, kompozytor, który te wszystkie znane przeboje, zarówno piosenki francuskie, paryskie, jak i nasze przedwojenne szlagiery, on to wszystko przetrawił, przetransponował i podał w nawet takiej autorskiej formie. Także naprawdę piękny koncert zatytułowany Z nad Wisły nad Sekwanę. Warto, naprawdę około godziny koncert i pogoda pogoda będzie, proszę Państwa, tym się nie przejmujmy, będzie naprawdę pięknie i w ten sposób uhonorujemy Grażynę Harmacińską, Nyczkę, jej męża, ludzi, którzy zostawili naprawdę głęboki ślad w życiu. No, każdy ma z każdym inne relacje. W moim Grażyna jest wpisana w moje serce, w moje działania. Jest cały czas ze mną i tak powiem już bardzo szczerze, jak przychodzę zawsze do muzeum, bardzo często mówię, cześć Grace, dzisiaj robimy to i to, pach, pach, pach. Brzmi to niewiarygodnie, ale taka prawda. Nie mówię to tak specjalnie. Rzeczywiście, zresztą Grażyna tak też jakby pojmowała kontakt z osobami, których już tu nie ma z nami. Ja też mam takie podejście, bo nie tylko jest Grażyna, ale sam jest wiele osób mi bliskich, których już tu nie ma ze mną, że gdzieś wspierają w tych naszych działaniach i nam pomagają. Taka metafizyka. Także kochałam i kocham Grażynę Harmacińską, Nyczkę i ta noc jest dla mnie także bardzo ważnym wydarzeniem i bardzo bym chciała, żeby te emocje, to co tutaj mamy dla Państwa przygotowane, żeby to się Państwu udzieliło, naszym gościom, i bardzo serdecznie zapraszam. A jeszcze będzie możliwość obejrzenia filmu w sali obok. Jakby ktoś, jeśli chce tam sobie przycupnąć, usiąść, obejrzeć film Fenomen Mariana Nyczki, który został zrealizowany przez Ośrodek Szczeciński. Pan Andrzej Łazowski, taki znakomity i fotograf, i działacz tam na pograniczu właśnie, łączący te dwa niemieckie, te przygraniczne tereny i właśnie Szczecin. On inicjatorem był Drzewek Pamięci, dem tam posadzonych pamięci zarówno właśnie Mariana, jak i też Grażyny. I ten cały film Fenomen Mariana Nyczki pokazuje osobowość Mariana Nyczki. To też niesamowity człowiek, także no nic, dużo powiedziałam. Można by było jeszcze mnóstwo rzeczy opowiadać i to są wiele wątków, ale ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na tę noc, 17 noc w muzeum, na odsłonięcie tablicy godzina 13, 20:30 tutaj, około 3 godzin to będzie to nasze spotkanie. Ci, co tu przychodzą, wiedzą, że jest naprawdę fajnie. Także zapraszam serdecznie.
1: To była dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak. A ja przypominam, że tegoroczna 17. Noc w Muzeum Regionalnym w Słupcy odbędzie się w piątek 19 czerwca od godziny 20:30. Wcześniej tego samego dnia, bo o godzinie 13 przy ulicy 3 Maja 21 zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica dedykowana Grażynie Harmacińskiej Nyczkę. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
4: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
4: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli, zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne, tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora, udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej Strzężenia zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił, zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie rocznym, okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
4: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawcza ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
4: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też, no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeśli sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
1: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
4: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stroniu Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
4: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki, łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nas temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel, uratować ludzkie życie.
1: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
4: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można sobie powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia, i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
1: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
4: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, no wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane, jeżeli chodzi o pilotów. Dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego, natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo, z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
1: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
4: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę, po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja po prostu, byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Po reklamie.

No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe Melo Opoka, siema.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach, momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get the Sporty Started the West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dubdox i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.

Stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów, 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów, tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 102,9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Jack Style, Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Hello, hello, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Meloradiu w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.

0: I to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. O reklamie.
2: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, która...

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Porekla.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą? Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.
1: Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: A na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
13: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
12: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Vinci FM.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, Justin Bieber wjeżdża do Meloradia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku, Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Melo Radio. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37 i proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
1: Cześć, siemano, hej.
0: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
1: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec? Dawid.
0: Cała ekipa.
1: Tak jest.
0: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
1: Melo, radio. Trzy razy.
2: Dobra.
1: Melo!
2: Radio! Radio!
0: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa. Podejmij.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy ekspres los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w
2: prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Melo Radio Słupca na 102,9 FM.

0: Pitbull, Back in Time w Mello Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival. Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Mello. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
3: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też między innymi Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poruszamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie: kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 16:00, a kto ma nie dosyć, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas!
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Poryk.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: niedawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RLSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, w cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
20: Po reklamie.
0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Chain w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę u nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.

0: Słuchaj na 102.9 FM.
1: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Trip Psychubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.

Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lilywood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
18: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: O reklamie. Meloradio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Cisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Bartcode Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo Radio, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Po reklamie.

Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How does it feel w Melo Radio? Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od gminy Strzałkowo. W czwartkowe przedpołudnie doszło tam do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
3: W gminie Strzałkowo w miejscowości Kokczyn II około godziny 10 doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący Volkswagenem mężczyzna na prostym odcinku drogi wojewódzkiej W260 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył drzewo. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych kierowcy.
2: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Na czas prowadzenia działań przez służby droga była całkowicie zablokowana. Dokładne przyczyny tego zdarzenia nie są na razie znane i będą ustalane na dalszym etapie. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego swoją działalność rozpoczyna oddział miejsko-powiatowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie dopinane są ostatnie kwestie formalne, a o szczegółach tej inicjatywy porozmawialiśmy ze starostą Markiem Dąbrowskim. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Niedawno na terenie naszego powiatu powstało wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Opowiedzmy coś więcej o tej inicjatywie na temat WOPR, który tutaj rozpocznie swoje funkcjonowanie.
4: Powiat słupecki kojarzy się z czystą wodą. Powiat słupecki kojarzy się z pięknymi jeziorami. Powiat słupecki powinien się wszystkim nam kojarzyć z bezpieczeństwem. I w związku z tym powstała inicjatywa, żeby w powiecie słupeckim odnowić działalność i powołać ponownie taki funkcjonujący kiedyś, ale dzisiaj ponownie oddział miejsko-powiatowy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego województwa wielkopolskiego. Oczywiście tutaj na terenie powiatu słupeckiego ten WOPR działa. Jest to WOPR działający z ramienia WOPR-u Konin. I tutaj, szanowni państwo, naprawdę olbrzymie, bardzo gorące podziękowania dla pani Małgorzaty Chudej, członka zarządu WOPR Konin. Pani Małgosia przez ostatnie lata wzięła na siebie ciężar takiej opieki i przewodniczenia wszystkim inicjatywom w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, tak żeby utrzymać funkcjonowanie ratowników w obszarze działalności ratowniczej. Natomiast z takiej perspektywy rozwojowej dla nas, dla jednostek samorządu terytorialnego, czy to powiatu, czy poszczególnych gmin, gminy Ostrowite, gminy Powic, zależy nam na tym, żeby może w jakiś nawet bardziej formalny sposób można było partycypować w dofinansowaniu funkcjonowania nie tylko drużyn ratowniczych, ale całego oddziału. I w związku z tym powstała inicjatywa, żeby taką inicjatywę stworzyć, żeby powstał ponownie ten oddział miejsko-powiatowy w WOPR-u działający na terenie powiatu słupeckiego. Po rozmowach z przedstawicielami zarządu WOPR-u Wielkopolskiego, z panem prezesem czy panem wiceprezesem, doprowadziliśmy do sytuacji, bo to też tak mówię, doprowadziliśmy, ale to też moje wsparcie. Ci państwo, którzy już rozpoznają mój głos starosty słupeckiego, wiedzą, że starosta słupecki nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat zajmuje się ratownictwem i bezpieczeństwem szeroko pojętym, w związku z czym też zależało mi na tym, żeby w tej inicjatywie uczestniczyć i powołać ten WOPR. Doprowadziliśmy do spotkania założycielskiego, powołano dwa organy główne, czyli zarząd oraz komisję rewizyjną. Powołano również ten obszar w postaci organu dodatkowego, jakim jest komisja dyscyplinarna. Delegaci z poszczególnych drużyn doprowadzili do sytuacji wybrania, przegłosowania, uchwalenia nowego prezesa i tym samym pan Arkadiusz Rożek został prezesem na rok tego oddziału miejsko-powiatowego WOPR na terenie powiatu sołeckiego, ale to pozwala jednostkom samorządu terytorialnego właśnie na takie bezpośrednie wsparcie, dotacje i rozwój finansowy przez przekazywanie czy sprzętu, czy środków. Nie wolno nam zapominać o tym, że tutaj na terenie powiatu sołeckiego, tak rozpocząłem tą moją wypowiedź, jest położone jedno z najczystszych jezior w Polsce, jezioro Powickie, które przyciąga rzesze turystów, ale też przecież mieszkańcy terenu całego powiatu korzystają z tych wód. Ale to nie jest tylko jezioro Powickie, natomiast ta możliwość żeglugi, korzystania z tych walorów wodnych, no wpływa na to, że do sytuacji niepożądanych, czyli wypadków czy zdarzeń, również może dochodzić. A tu powinniśmy się cieszyć, że są osoby, które służą swoją pasją, rozwijają się, uczą, edukują, trenują, żeby podnosić bezpieczeństwo osób, które właśnie z tego wypoczynku nad wodą czy z tej infrastruktury wodnej korzystają. I tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich ratowników, którzy funkcjonują w strukturach WOPR na terenie powiatu sołeckiego. Dziękuję za ich oddanie i poświęcenie, za tą lojalność wobec tej służby, za tą identyfikację i zaangażowanie, żebyśmy my, zwykli ludzie, mogli czuć się bezpieczniej, żeby nasze dzieci mogły czuć się bezpieczniej, kiedy wypoczywają rzeczywiście w sposób aktywny nad wodą. Takie twory są potrzebne. Zadanie samorządu teraz jest takie, żeby to dodatkowo rozwijać, wspierać finansowo i podnosić poziom bezpieczeństwa.
2: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo paść ofiarą oszustów, którzy wymyślają coraz to nowe sposoby, by wyłudzić nasze pieniądze. Z niektórymi metodami, które wydawałoby się, że już są nie na czasie, jak na przykład metoda na wnuczka, można się jednak spotkać także dzisiaj. Tak było między innymi w ostatnich tygodniach w gminie Ostrowite, gdzie próbowano oszukać seniorów. Na szczęście seniorzy zachowali czujność i nie dali się podejść oszustom. O szczegółach tej sprawy i o tym, jak nie dać się oszukać, opowiedziała nasza rozmówczyni, aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
3: Tak, w ostatnim czasie mieliśmy zgłoszenia, które dotyczyły oszustów działających metodą na wnuczka. Oni próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów z naszego powiatu. Zgłoszeń o tym, że były próby oszustw, mieliśmy około 7. Dzwoniły do nas osoby z terenu gminy Ostrowite, które przekazywały informacje, że do członków rodziny, tu się okazywało, że zazwyczaj seniorów, którzy mieli być wprowadzani w błąd, dzwoniły osoby, które chciały wyłudzić pieniądze. W każdym przypadku fałszywy krewny, czyli oszust, dzwonił na telefon stacjonarny. Podawał się za wnuczka albo syna czy córkę i informował o tragicznym wypadku drogowym, który spowodował, a następnie prosił o pomoc finansową, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście seniorzy odpowiadali, że albo nie mają pieniędzy, albo że nie będą rozmawiali, po prostu kończyli rozmowę i dzięki temu nie ponieśli żadnych strat materialnych. Nas jako policjantów cieszy dodatkowo to, że za każdym razem taka osoba jeszcze kontaktowała się, czy tu z policją w powiecie, czyli z komendą powiatową, czy dzwoniąc na telefony dzielnicowych i informując policjantów z posterunku policji w Ostrowitym. Chciałabym przypomnieć, że to oszustwo na wnuczka było jednym z pierwszych, które w Polsce się pojawiały już wiele, wiele lat temu, a ono potem gdzieś ewoluowały, bo takie oszustwa, my o nich mówimy metodą na różną taką legendę, którą oszuści opowiadają osobom, do których dzwonią, miały już swoje miejsce bardzo dawno temu. Nawet bym powiedziała ja ze swojej strony, że myślałam, że one tak ewoluowały, że stosowane są inne metody, na przykład na pracownika banku, na policjanta na przykład, a o tych wnuczkach już częściowo wszyscy zdążyli zapomnieć i być może teraz okazuje się, że oszuści wracają do tej metody, gdyż dla nas ta informacja, że doszło do oszustwa na wnuczka, czy prób oszustw tą metodą, była dosyć zadziwiająca, że ktoś jednak do niej wraca. A okazuje się, że osoby starsze, które
5: mam nadzieję, często uczestniczą w spotkaniach profilaktycznych, które my organizujemy. Chcemy dotrzeć do każdej gminy, nawet bym powiedziała do każdego sołectwa. Wiedziały już, jak się zachować i oszukać się nie dały. Niemniej jednak chciałabym uwrażliwić państwa, osoby, które słuchają Meloradia, żeby rozmawiać w domu właśnie na takie tematy, że być może co jakiś czas na terenie danej gminy czy powiatu tacy oszuści się pojawiają i żeby osoby starsze wiedziały, jak się w danej sytuacji zachować. Bo często jest tak, że rozmowy, które prowadzą, polegają na tym, że sam senior podpowiada im pewne rozwiązania, że fajnie by było, żeby właśnie seniorów wyposażyć w taką wiedzę, że gdyby ktoś do nich dzwoni, a rozmowa przenosi się już na jakieś konkretne pieniądze, zobowiązania finansowe, żeby osoby po prostu taką rozmowę telefoniczną przerywały i koniecznie na przykład zadzwoniły do kogoś bliskiego z rodziny, żeby potwierdzić albo upewnić się, czy faktycznie potrzebował pomocy, bo jest to najprostszy sposób, żeby nie paść ofiarą.
2: Proszę mi powiedzieć już tak na koniec, na co tutaj musimy zwrócić uwagę, no żeby nie dać się oszukać, jeśli chodzi o takie sytuacje, o czym należy tutaj pamiętać?
5: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest, żeby tak prowadzić rozmowę, żeby nie dawać zaufania osobie, która jest po drugiej stronie telefonu. Żeby koniecznie sprawdzić, kto do nas dzwoni, bo ktoś po drugiej stronie, kiedyś się mówiło kabla, no teraz już tak niekoniecznie, ale będzie wykorzystywał to, że osoba na przykład starsza wolniej myśli, że niedobrze słyszy. Natomiast ja radziłabym przerywać rozmowy, gdzie nie jesteśmy do końca pewni, kto do nas dzwoni, a na pewno nie podawałabym żadnych szczegółów, które dotyczą tego, czy jesteśmy w domu sami, czy posiadamy w domu pieniądze. Po prostu, żeby takie rozmowy przerywać. Wiem, że osoby starsze są bardzo otwartymi osobami, chętnie służą pomocą, ale myślę, że muszą wiedzieć, że może do nich zadzwonić oszust, który będzie się podawał za różne osoby. Może być policjantem, może być pracownikiem banku, który będzie też nalegał na przykład podanie jakichś kodów do logowania się w banku. Policjant będzie tłumaczył, że biorą udział osoby takie w akcji policyjnej, gdzie ich pieniądze są zagrożone i te pieniądze trzeba będzie na przykład oddać na przechowanie policjantom, a po akcji one będą zwrócone. W każdej z takich sytuacji, gdzie pojawia się motyw przekazania pieniędzy, ja naprawdę radziłabym, żeby taką rozmowę przerwać i skontaktować się albo z policją lokalną, albo z kimś z rodziny, który pomoże tą sytuację jakoś rozwiązać.
2: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Na koniec historia ku przestrodze z własnego doświadczenia. Jakiś czas temu na mój prywatny adres e-mail przyszła korespondencja, która łudząco przypominała wiadomość z banku, z którego usług korzystam na co dzień. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że w tej wiadomości była belka z logotypem banku w odpowiedniej kolorystyce, pod spodem adnotacja o automatycznym wygenerowaniu tej wiadomości, a nawet dane adresowe, numer KRS i wartość kapitału zakładowego. W treści tego e-maila była natomiast informacja o wymaganej weryfikacji bezpieczeństwa związanej z nowym systemem zabezpieczeń. W przypadku braku weryfikacji konto ma zostać zawieszone. Był też oczywiście duży niebieski przycisk "Zaloguj się, by zobaczyć wiadomość". Przyznam, że po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, dlatego najpierw skorzystałem z aplikacji, w której nie było żadnej takiej wiadomości, a dodatkowo adres e-mail, z którego została ona wysłana, no był delikatnie mówiąc nietypowy, z końcówką małpa.net. Po skontaktowaniu się z infolinią banku okazało się, że to próba oszustwa. Jak usłyszałem od miłego pana konsultanta, bank nie wymaga takich weryfikacji bezpieczeństwa, a tym bardziej w przypadku braku jakiejkolwiek weryfikacji konto nie zostaje zawieszone. Także ta historia zakończyła się happy endem, dlatego też pamiętajcie, czytajcie uważnie korespondencje czy wiadomości SMS. Nie klikajcie w podejrzane linki i zawsze w razie wątpliwości kontaktujcie się bezpośrednio ze swoim bankiem. Dzięki temu unikniecie raz, że niepotrzebnego stresu, a przede wszystkim wasze oszczędności będą bezpieczne. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
6: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi tutaj z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. Przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
2: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
6: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, Który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
2: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
6: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu, co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
2: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
6: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tej zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiało w Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numeru 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
2: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu, kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia i co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
6: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
2: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
6: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up

0: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
1: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgu. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o tym, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy cerokowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
0: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co

0: czeka na kolejną edycję?
1: Trochę tak jest, że po pierwsze na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic, to są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej, to jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal i to jest coś takiego fajnego, gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak, no jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym, to są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
0: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
1: Tak, bo my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
0: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
1: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych, jest to scena na ośrodku w Poczekowym Łazienki, będzie scena przy Brodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji pięknie rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert, to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi, są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
0: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
1: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że,

0: teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać się chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Takie rozpoczęcie dnia to gwarancja dobrego startu, dlatego zaczynamy właśnie kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z remontem drogi powiatowej Słupca-Giewartów. Kierowcy mogą już w pełni korzystać z tej trasy, a o szczegółach mówi nam dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę.
3: Mamy wykonaną ostateczną warstwę nawierzchni bitumicznej, jeżeli chodzi o układ ciągu drogi, samą jezdnię. Mamy na gotowe wykonane pobocza. Trwają prace związane z humusowaniem rowu i obsiewaniem trawą. Trwają również prace związane z takimi właśnie porządkowaniem. Zostały ustawione znaki i ruch na tej drodze jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jedyne zagrożenie to punktowo występujące właśnie roboty związane z humusowaniem czy nasadzeniami.
1: Kiedy dokładnie drogowcy zajmą się tym etapem?
3: Bardzo prawdopodobnym terminem jest druga połowa czerwca. Prawdopodobnie, na razie zaznaczam prawdopodobnie, po 17 czerwca wykonawca będzie wykonywał już roboty związane z budową ścieżki rowerowej.
1: To był dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Gmina Strzałkowo uczestniczy w wirtualnej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Co to dokładnie jest za akcja i jak się do niej przyłączyć? O tym opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
4: Podobnie jak zawsze w czerwcu chciałem zaprosić serdecznie słuchaczy Meloradia, wielbicieli dwóch kółek do, mam nadzieję, przyszłej rowerowej stolicy Polski. Przypominam zasadę, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i do 30 czerwca wykręcić jak najwięcej kilometrów dla samorządu, dla gminy Strzałkowo. Udział w rywalizacji, podobnie jak i sama aplikacja, to jest bezpłatna inicjatywa. Wybór gminy niekoniecznie jest uzależniony od miejsca, w którym się taki przejazd rowerowy odbywa. Tak więc zapraszamy do pobrania aplikacji kręcenia kilometrów na potrzeby gminy Strzałkowo. A na najlepszych rowerzystów obiecujemy nagrody. Mogę powiedzieć, że w pierwszym tygodniu rywalizacji w czerwcu wykręcili nasi rowerzyści już prawie 3800 kilometrów, tak więc jesteśmy bardzo wysoko w klasyfikacji. No i każdy kilometr przejechany na nasze potrzeby daje nam na pewno satysfakcję w postaci tego, że jeszcze wyżej będziemy się znajdowali wśród wszystkich gmin polskich.
1: Najbliższe tygodnie w Strzałkowie to także znakomite wieści dla wszystkich miłośników biegania. Już wkrótce biegacze z gminy Strzałkowo będą mogli skorzystać z nowego obiektu sportowego. Jak dodał nasz rozmówca, chętni mogą wziąć udział w ulicznym biegu.
4: Już wkrótce będziemy mieli otwartą nową bieżnię lekkoatletyczną i na tej bieżni lekkoatletycznej w Strzałkowie przy ulicy Górnej, otwieramy tą bieżnię uroczyście 23 czerwca, na tej bieżni będą się odbywały już podczas Dni Strzałkowa biegi Strzałkowo Dobry Kierunek. Te biegi 28 czerwca, a więc w ostatnią niedzielę czerwca, to biegi dla dzieci, dla młodzieży oraz oczywiście nasz bieg główny na 10 km. który ruszy o godzinie 19. Biegami są zainteresowani zawsze bardzo mocno mieszkańcy Strzałkowa, okolic, przyjeżdżają tutaj do nas z okolicznych miejscowości. Również dużym powodzeniem cieszy się nasz marsz Nordic Walking oraz oczywiście rajd rowerowy.
1: Natomiast przysłowiową wisienką na torcie będą Dni Strzałkowa. Oddajmy raz jeszcze głos naszemu rozmówcy.
4: Dni Strzałkowa to taka nasza kluczowa impreza, największa impreza w roku, jaką robimy na terenie gminy. Ona rozpocznie się specjalnym festiwalem, Good Way Festival. To propozycja skierowana dla młodzieży i dla tych, którzy czują się wiecznie młodzi. Cała impreza będzie się odbywała na stadionie 26 czerwca, czyli piątek, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Zapraszamy młodzież. Wystąpią na naszym festiwalu m.in. tacy wykonawcy jak Miły ATZ, Mesajach, Sztos, Raz, Luta i Kamil Sucharski. Wstęp jest wolny, szereg atrakcji czeka. A już główne dni Strzałkowa 27 czerwca, to jest sobota, także na stadionie, rozpoczną się m.in. występami lokalnych artystów, orkiestry dętej gminy Strzałkowo, zespołu Złoty Wiek. Wystąpią młodzi artyści z GOKiS-u pod kierunkiem Krzysztofa Heriana. Będzie koncert zespołu Well Chains, koncert zespołu Queen Waves, grającego covery zespołu Queen, i główna gwiazda o godzinie 21:00, koncert Wiktora Dyduły. Później szalona noc z DJ-em Bagrolem. Tak więc bardzo, bardzo aktywny czerwiec w Strzałkowie. Od rowerów po festiwal reggae hip-hop, po dni Strzałkowa z gwiazdą Wiktorem Dyduą i niedziela z biegami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. I mamy kolejne dobre wiadomości dla kierowców. Niedawno podpisano umowę na remont drogi powiatowej w miejscowości Cienin-Zabogny, mówi starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
5: Jest to zadanie o jednej nazwie. Rozpoczyna się realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej numer 3062P oraz remont drogi powiatowej numer 3065P w miejscowości Cienin-Zaborny. Podpisaliśmy umowy niezbędne do realizacji tej inwestycji. Jest to bardzo ważne dla nas. Wartość tej umowy na wykonanie tej inwestycji opiewa na kwotę prawie 2 600 000 zł, z czego 1 300 000 pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast tą drugą część tego 1 300 000 rozłożono na dwa podmioty, które partycypują, za co bardzo dziękuję w imieniu własnym i w imieniu mojego zespołu, przede wszystkim Radzie Gminy Wiejskiej Słupca, panu wójtowi, ponieważ gmina Słupca dokłada do tego zadania 200 000 zł, a powiat tą pozostałą część 1 100 000 i to pokazuje, jak bardzo ważna jest dobra współpraca i czasami wiemy, że sytuacje dotyczące tego partycypowania no nie są porówno, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Znaczenie ma to, że my ze sobą współpracujemy, że się wspieramy i jeżeli gminę akurat było stać na taką kwotę, to jest to dla mnie najważniejsza informacja. Bardzo za to dziękuję. Przecież to jest zadanie, które realizujemy dla mieszkańców powiatu słupeckiego. Można było zacząć tak odgórnie, natomiast przede wszystkim dla mieszkańców właśnie miejscowości położonych wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego przy tej inwestycji drogowej, ale cała ta inwestycja przebiega na terenie gminy wiejskiej Słupca. I tutaj każda współpraca cieszy i tak powinno być, więc za to bardzo serdecznie dziękuję.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Kiedy drogowcy rozpoczną pracę na tym odcinku? Szczegóły zdradził nam dyrektor powiatowego zarządu dróg Michał Kloczkę.
6: Za 1,5 tygodnia planujemy rozpocząć robotę. Utrudnienia związane z prowadzeniem robót drogowych, czyli zwężenia, kierowanie ruchem ręcznie bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej, w zależności od tego, jak te roboty będą wykonywane. I jeżeli chodzi o finalne wykonanie już warstwy ścieralnej, czyli ostateczną warstwę nawierzchni, odcinkowo gdzieś ten ruch może być zamykany z dostępem do mieszkańców, ale to raczej takie jednodniowe zamknięcia, bo tamten odcinek przecież nie jest strasznie długi. Myślę, że w 2 dni uporamy się z wierzchnią warstwą nawierzchni. Prowadzają objazd, prowadzając jakiś tam drobny objazd, bo też jest możliwość, bądź po prostu uprzedzając wcześniej mieszkańców, na którym odcinku te roboty nawierzchniowe będą prowadzone. Ale to w późniejszym czasie. Dzisiaj skupmy się na tym, że niedługo wchodzimy na roboty. Rozpoczną się roboty ziemne, odhumusowywanie i wykonanie jeszcze kanalizacji deszczowej, czy też chodnika przez samą miejscowość Cień Zaborny Parcela.
5: To był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. A na koniec przypomnienie o trwających zapisach do biegów młodzieżowych i biegu rodzinnego, które odbędą się w ramach tegorocznej edycji biegu o laur Świętego Wawrzyńca, mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz.
7: Dzień Dziecka był taką okazją do uruchomienia zapisów na te biegi dziecięce i tutaj jest 8 kategorii wiekowych, także praktycznie kategoria dziewcząt i chłopców od przedszkolaka do klas 8 szkoły podstawowej. I udział w tych biegach jest bezpłatny, limit jest 220 miejsc. Przy tej okazji, oprócz samych biegów, jest bardzo dużo atrakcji na murawie, dmuchańce, niedmuchańce, które zawsze największym zainteresowaniem się cieszą. I poza tym jeszcze, poza tym biegami dziecięcymi, mamy bieg rodzinny. I tutaj jest limit 100 osób. I takim warunkami uczestnictwa w takim biegu rodzinnym jest, muszą być co najmniej 2 osoby. Osoba pełnoletnia, rodzic, albo opiekun, albo dziadek, albo ciocia, albo wujek i plus dziecko do 16 roku życia.
5: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te biegi dla najmłodszych, jakie tutaj dystanse są przewidziane dla nich?
7: Przedszkolaki biegną na murawie i to jest dystans około 50 metrów, tak mniej więcej, bo wiadomo, że upilnować takie dzieci to jest bardzo trudno i w różnych miejscach sobie startują. I dalsze odległości są uzależnione od wieku. Jest tam później 100-150 metrów. Ostateczny najwyższy, najdłuższy odcinek to jest 400 metrów. To są klasy 8 szkoły podstawowej.
5: Ten bieg rodzinny, o którym pani wspominała, jaki tutaj będzie dystans do pokonania?
7: Bieg rodzinny odbywa się zaraz bezpośrednio po biegach dziecięcych. I tutaj startujemy z bieżni, biegamy do lasku, robimy małą pętlę w lesie, z powrotem wracamy na bieżnię i to jest odcinek około 1,5 kilometra. Ale wiadomo, że nieważne są tutaj miejsca, ważne jest po prostu sama zabawa i że każdy dobiegnie na metę.
5: I na mecie, jak rozumiem, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
7: Mamy już opracowany projekt medalu, który jest udostępniony w naszych mediach społecznościowych. Bardzo wesoły, dziecięcy, oczywiście z naszym Wawrzyńcem. Oprócz tego, że każde dziecko będzie miało medal, to przy zapisach już dostanie też małą niespodziankę. Zawsze jest to jakiś słodki upominek, koszulka. Każde dziecko biegnie w koszulce, która jest już mamy zamówione, dostarczone, także dostają pakiety startowe. No i a wśród rodzin, które ukończą bieg rodzinny, są losowane różne nagrody. Dość ciekawe. Często są to też jakieś gadżety Urzędu Miasta, albo takie typowo rodzinne rzeczy. Także praktycznie każdy wychodzi z jakimś prezentem, niespodzianką.
5: Okej, a taką wisienką na torcie będzie ten bieg główny. Przypomnijmy, jaki tutaj dystans tego biegu głównego, no i też jaką trasę pokonają biegacze.
7: Najważniejszy w tym dniu właśnie jest ten bieg o laur Świętego Wawrzyńca, w ramach którego też wyłaniane są również najlepsze pary małżeńskie. Tutaj limit uczestników jest 250 i chciałam uprzedzić, że jeszcze zostało tylko 50 miejsc, także proszę się spieszyć. I zapisy można dokonywać na stronie dostartu.pl. I jeszcze do końca miesiąca wpisowe wynosi 60 zł, a już później ta kwota wzrośnie. Mieszkańcy i mieszkańki Słupcy mają 50% zniżki i jeszcze co ciekawe, mamy już certyfikat z racji tego, że cała trasa 10 km biegnie asfaltem. Z tego tytułu mogliśmy się starać, żeby ta trasa dostała certyfikat, który już mamy u siebie i możemy się pochwalić, że mamy atestowaną trasę.
8: tak jak pani mówi, atestowana asfaltowa trasa na dystans 10 km. Gdzie dokładnie będzie zlokalizowany start tego biegu i którymi ulicami pobiegną uczestnicy tego biegu?
7: Start jest w miejscowości Korwin. Dalej oni biegną w stronę Młodejewa. Później ulicą Róża, później biegają w miasto, biegną przez rynek, dobiegają później na ulicę Gajową i tam już kierują się do stadionu.
8: Przypomnijmy, kiedy to wszystko będzie się odbywać?
7: Całe nasze wydarzenie odbywać się będzie 8 sierpnia. Od godziny 10 zaczynamy biegiem głównym. Później o godzinie 13 są biegi dziecięce i bieg rodzinny, na które bardzo serdecznie już wszystkich zapraszamy.
8: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: To jest magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
9: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. Nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
8: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
9: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie, mi cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło. Mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet. No i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwą, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
8: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
9: Jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim euforii, amoku. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny. Ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie. Nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
5: A co było takim największym wyzwaniem dla Pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się Pani zmierzyć w tym programie?
9: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
5: Trochę wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło Pani szczególnie w pamięć z tego programu?
9: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment chyba, który taki jest każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku ten biały fartuch, a później niech się dzieje co chce. No i wtedy pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
5: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie Pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
9: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie ma złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
5: Dokładnie, no i udało się zwyciężyć ten stres. A teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak Pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca Pani najczęściej?
9: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatni taki rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać. Ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują, ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
5: A proszę powiedzieć, skąd czerpie Pani inspirację?
9: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
5: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje Panią najlepiej jako kucharkę?
9: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
10: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania. Czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
9: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw. Was potrafią wyostrzyć. Tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
10: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie MasterChef?
9: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysiące ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się. Stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę. Zmieniłam całe swoje zawodowe życie. Całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
10: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
9: Kulinarne marzenie to teraz już jest, bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych, więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
10: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
9: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu, teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie, potrafi.
10: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
9: Tak, dokładnie, tak, nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy, ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę 1,5 roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem. To wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
10: Na sam koniec, jeżeli miałaby pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
9: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym przytoczyła takie, tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową. Wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna. Troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjnych klusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i myślę, że to by trafiło może do ogrona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
10: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
9: No to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy gotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby kolor, właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
10: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Nasz magazyn zaczynamy od wizyty w Słupcy. Na ulicy Warszawskiej rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
3: Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w naszym mieście na lata 2025-2029 realizujemy zadanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej. Pracę rozpoczęliśmy 28 maja od wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz sanitarnej w ulicy Koszuckiej. W trakcie realizacji inwestycji będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu w pierwszym etapie w ulicy Koszuckiej, w drugim etapie w ulicy Warszawskiej. Roboty będą prowadzone w pasie jezdni ulicy Koszuckiej po stronie Stawku Miejskiego na odcinku od ulicy Apolinarego Szeluty do ulicy Warszawskiej. W pasie jezdni ulicy Warszawskiej roboty będą prowadzone po stronie stacji benzynowej Orlen na odcinku od ulicy Koszuckiej do wysokości ulicy Polnej. Planowany termin zakończenia prac szacowany jest na koniec września tego roku. Koszt inwestycji wynosi 665 tysięcy złotych. Przepraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby przyjezdne za utrudnienia w ruchu drogowym.
2: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Zmieniamy temat. Na terenie powiatu słupeckiego pojawiły się kolejne defibrylatory AED. Tym razem urządzenia zainstalowano w Strzałkowie i Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
4: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. I w ostatnim czasie taki defibrylator dzięki uprzejmości, sfinansowaniu został zainstalowany na ścianie Banku Spółdzielczego w Słupcy. To jest defibrylator, który swoim zasięgiem obejmuje słupecką starówkę, czyli słupecki rynek. Natomiast cieszę się, że mogłem też przekazać wspólnie z panem wicestarostą kolejny defibrylator, który podczas 75-lecia domu do pomocy społecznej w Strzałkowie i podczas zjazdu rodzin jako prezent mogliśmy przekazać. I jest to defibrylator, który jest z inicjatywy radnej z gminy Strzałkowo, pani Marty Graczyk, ale tutaj współfinansowanie jest po stronie zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządu gminnego i w najbliższym czasie taki defibrylator zostanie, tak w cudzysłowie, na obszarze Zatorza Strzałkowskiego zainstalowany, żeby mógł tam być. Więc kolejny defibrylator w Strzałkowie i tutaj obejmujący tą część za rogatkami tej naszej linii kolejowej łączącej Warszawę z Berlinem, gdzie niestety te Szlabany na przejeździe kolejowym są dość często zamykane, no i taka instalacja powinna być jak najbardziej potrzebna. To nie jest tylko defibrylator, który ma służyć, najlepiej gdyby on w ogóle nie musiał służyć, ale instalujemy go tak jak gaśnicę w wielu miejscach, a przecież pożarów na szczęście nie mamy, nie widzimy, nie spotykamy się z pożarami codziennie. Tak, na szczęście nie spotykamy się codziennie czy w sposób ciągły, stały z zatrzymaniem krążenia, ale tego typu instalacje właśnie po to są, że jeżeli dojdzie do sytuacji krytycznej, niepożądanej w skutkach m.in. zatrzymania krążenia, to taki defibrylator obsługiwany w sposób bardzo prosty przez osoby, które posiadają tą podstawową umiejętność ratowania i udzielania pierwszej pomocy, no będą mogły z niego skorzystać. Więc ten defibrylator zainstalowany przy rynku na ścianie banku spółdzielczego w Słupcy dzięki uprzejmości zarządowi banku sprawia, że mamy bezpieczniejszą tą część rynku słupeckiego. Kolejna instalacja w Strzałkowie, wspomniany defibrylator ma zabezpieczyć ten obszar tej części Strzałkowa, natomiast już w najbliższych dniach będziemy przekazywać czy pokazywać umiejscowienie kolejnych dwóch defibrylatorów na terenie miasta Słupca. Jest to defibrylator, który zostanie zainstalowany przy zespole szkół zawodowych w Słupcy oraz przy liceum ogólnokształcącym. To są kolejne miejsca. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5-5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
2: Chciałbym podpytać przy okazji tej naszej rozmowy, żebyśmy powiedzieli, jak ten taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
4: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby. A mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać, jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 3-9, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić i ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda, a następnie podłącz wtyczkę i to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie powtarzana: przyklej elektrody na gołą, odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny przykleili wskazane na elektrodach te elektrody, przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia. Jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. To jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
2: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz przenosimy się do Wrześni, gdzie policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy pobili 40-latka. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
5: Na podstawie zgromadzonego przez wrzesińskich policjantów materiału dowodowego z 3 czerwca prokurator rejonowy we Wrześni skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Tego samego dnia na posiedzeniu sądowym 38, 35 oraz 34-latek zostali aresztowani na najbliższe 3 miesiące. Genezą przedmiotowego wniosku było dokonanie rozboju, do którego doszło 30 maja w jednym z pustostanów na terenie Wrześni. Ofiarą trio bezdomnych napastników był także 40-letni mężczyzna, który również był bezdomny. Doznał zasinień oraz ogólnych potłuczeń ciała, a także strat w wysokości 30 zł w postaci kradzieży butelki alkoholu przez sprawców. Agresorzy zostali zatrzymani 1 czerwca przez wrzesińskich policjantów. W momencie zatrzymania mężczyźni byli kompletnie pijani. Przeprowadzone badanie wykazało wynik kolejny: 2,60, 3,80 oraz 2,20 promila alkoholu we krwi. Kiedy już dwóch obywateli Ukrainy oraz Polski w pełni wytrzeźwieli, przyszedł moment na przedstawienie zarzutu dotyczącego popełnienia rozboju mniejszej wagi. Mężczyźni jednak nie poczuwali się do winy, przez co nie przyznali się do popełnienia tego przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Na koniec zaproszenie na wyjątkowy turniej piłkarski. Przed nami 15. edycja nocnego turnieju piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. O szczegółach tej imprezy opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Beata Nadgrodkiewicz.
6: Serdecznie zapraszamy na 15. jubileuszowy turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka, byłego słupeckiego piłkarza popularnego Myce. Turniej odbędzie się 26 czerwca od godziny 18 przy ulicy Gajowej i trwać będzie do późnych godzin nocnych, a bywało, że nieraz, jak było bardzo dużo drużyn, trwał do samego rana. Także zapisy są do 23 czerwca pod numerem telefonu 797-024-471. Wpisowe 300 zł od drużyny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
7: 24 maja przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
2: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festivalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz Strzał Festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Way Festivalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół Rockowe Velvet Chains, no i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu Strzałkowo, Dobry Kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Meloradia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 kilometrów. Można oczywiście, będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 kilometrów. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk zdrowych, stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów. Tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska sanepidu. Będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia. Między innymi Rafał Frydrychowicz.
2: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla, no, nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
8: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
2: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
8: To 11 biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5-10 km, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale. Sylwetka mężczyzny i kobiety biegną.

0: Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festivalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert z Henry Nohary. Był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój handpan solo act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
1: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
0: Jeszcze nigdy dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend. Stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się. Później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
2: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem, autorstwa dr Michaliny Mogiłki i dr Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli, albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Ulotka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale.

0: Ale pamiątkowe, także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Radia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejny magazyn reporterów Melo Radia Słupca na 102,9 FM. A na początek niebezpieczne zdarzenie drogowe, do którego doszło w miniony piątek w Przyborkach w powiecie wrzesińskim. Na szczęście poza stratami materialnymi nikt nie ucierpiał, a delikwent, który był sprawcą całego zamieszania, słono zapłacił za swoje brawurowe popisy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: Około godziny 20:40 pacjenci z działu ruchu drogowego zostali skierowani na ulicę Podmiejską w Przyborkach i na podstawie relacji świadków oraz uczestników tego zdarzenia ustalono następujący przebieg. Kierujący samochodem osobowym marki BMW jadąc ulicą Podmiejską w kierunku drogi krajowej nr 92 wprzedził samochód osobowy Renault Megane, a następnie samochód Ford Mondeo w obrębie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania ulic Podmiejska, Modrakowa, Miodowa. W wyniku czego uderzył w kierującą samochodem osobowym marki Ford Mondeo, która wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicy Modrakowa. Wskutek tego zdarzenia kierujący samochodem BMW wjechał na chodnik, następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Przy tej posesji doszło do uszkodzenia ogrodzenia na długości 12 metrów oraz zaparkowanego samochodu Dacia Sandero. I jeszcze doszło do uszkodzenia słupa energetycznego wraz z lampą. Na miejscu oczywiście załoga pogotowia, osoby zostały przebadane. Na szczęście nie ucierpiały, w związku z tym to zdarzenie z przebiegu relacji zostało zakwalifikowane jako kolizja. No i tutaj kierujący tym samochodem mieszkaniec Wrześni, 07 rocznik, posiadał prawo jazdy, otrzymał mandat w kwocie 5000 zł i 15 punktów karnych. Od pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i zostały zabezpieczone przez właścicieli we własnym zakresie. Kierującemu BMW została sprawdzona trzeźwość, mężczyzna był trzeźwy. Podczas badań jednak wyszło, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych. W związku z tym została pobrana krew do dalszej analizy oraz zatrzymane zostało prawo jazdy.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz ponownie w naszej audycji zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. W ostatnich tygodniach działalność zainaugurowała Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców. O powołaniu tej inicjatywy opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
3: Kiedy zostałem starostą, a wydarzyło się to 2 lata temu w maju, to jednym z moich głównych założeń było to, żeby rozwijać gospodarczo ten teren powiatu słupeckiego, ale też wpływać na to, żeby zadbać o przedsiębiorców i żeby szukać różnego rodzaju inicjatyw, które będą tych przedsiębiorców w jakiś sposób wspierały. Co ważne również, żeby rozwijać nasz obszar powiatu słupeckiego w taki sposób, żebyśmy mogli nowych przedsiębiorców też tutaj zaprosić do działalności, do realizacji różnych zadań i wspólnych jakichś dodatkowych inicjatyw. I w związku z tym początkowo w głównej mierze właśnie z inicjatywy mojej, inicjatywy pana wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teodora Stępy powstała i zainicjowana przy wsparciu wielu osób reprezentujących różnego rodzaju instytucje i organy, ale też samorządowców, a przede wszystkim parlamentarzystów, choćby w postaci posła Michała Pyrzyka, została zainicjowana wspólnie na terenie powiatu słupeckiego i gminy miejskiej Słupca, gminy wiejskiej Słupca, tutaj przy pełnym wsparciu pana wójta Bogdana Kukulskiego powstała Słupecka Strefa Aktywności Gospodarczej. Wydarzyło się to rok temu i pokłosiem tego dalszego działania było też zainicjowanie powstania takiego stowarzyszenia, które będzie integrowało przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują w tej przestrzeni naszej powiatu słupeckiego, stąd to inaugurujące działalność stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się 29 maja. Stowarzyszenia o nazwie Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej. Przy jednym stole rzeczywiście usiedli przedstawiciele przedsiębiorców z obszaru powiatu słupeckiego, rozmowy były wsparte oczywiście przez samorządowców, przez osoby, które wspierają też ten rozwój gospodarczy, i te rozmowy dotyczą nie tylko codziennych wyzwań prowadzenia biznesu, ale też tak naprawdę właśnie szukania możliwości wsparcia, różnego rodzaju dodatkowych programów czy inicjatyw, które mogłyby pozwolić na sięgnięcie po jakieś dodatkowe środki. To ma być integrowanie lokalnego środowiska, które będzie też wzajemnie wspierało tych przedsiębiorców z tego terenu. Oczywiście do tej inicjatywy może dołączyć każdy przedsiębiorca zainteresowany aktywnym udziałem. Powiat, moja osoba starosty powiatu sopeckiego brała udział w inicjacji powstania, natomiast stowarzyszenie posiada prezesa, wiceprezesów. Prezesem stowarzyszenia jest pan Jacek Tomczak, słupczanin, który wziął na siebie właśnie tą działalność rozwojową tego stowarzyszenia. No i teraz czekamy na efekty. Powiat będzie wspierał takie inicjatywy, rozmawiamy z przedsiębiorcami, też szukamy różnych rozwiązań czasami w sytuacjach, kiedy jakiś przedsiębiorca staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, a takie wyzwanie stoi na przykład przed Supecką Spółdzielnią Inwalidów Przyjaźni i też chcielibyśmy, żeby w momencie, gdyby była możliwość na realizację jakichś wspólnych zadań, to zlecać, żeby supeccy przedsiębiorcy mogli sami wzajemnie siebie też wesprzeć w realizacji różnego rodzaju zadań, choćby w takim obszarze.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Na koniec podsumowanie wyjątkowej inicjatywy edukacyjno-profilaktycznej. Za nami 10. edycja projektu Razem Przeciw Przemocy, który był adresowany głównie do uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, która podsumowała tegoroczną edycję tego projektu. Mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
0: Była to 10. edycja projektu edukacyjno-profilaktycznego Razem Przeciw Przemocy, ale jednocześnie całe spotkanie miało też taki wymiar jubileuszowy, gdyż było okazją do prześledzenia 10 lat tych działań profilaktycznych, bo zaznaczę, że w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy właśnie od 10 lat, tak trochę innowacyjnie nawet bym powiedziała, prowadziliśmy specjalne zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich. Mówimy tu o szkole i branżowej, i technikum. Młodzieży, która za chwilę kończy 18 lat i wchodzi w dorosłość, i dla nich właśnie głównie ten projekt powstał. W spotkaniu, które w zeszłym tygodniu odbyło się w Słupcy, było taką konferencją podsumowującą tą 10. edycję, a jednocześnie 10 lat wspólnych działań, brali udział wszyscy, którzy przez te 10 lat współorganizowali tą inicjatywę, ale nasi między innymi właśnie policjanci, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz nauczyciele, no i oczywiście z udziałem uczniów, do których no, ten cały projekt był kierowany. Dodatkowo zgromadziliśmy też uczniów z innych szkół ponadpodstawowych z całego powiatu, gdyż w ramach każdej edycji projektu Razem Przeciw Przemocy był ogłaszany konkurs. Konkurs był kierowany właśnie dla młodzieży z całego powiatu. I tak jak w poprzednich latach te wszystkie konkursy na przykład dotyczyły stworzenia filmów profilaktycznych, napisania opowiadań, które z przemocą domową miały coś do czynienia, zrobienia plakatów, ulotek. Tym razem zaproponowaliśmy młodzieży stworzenie spotu, który miał pokazywać by różne przejawy przemocy, nie tylko przemocy domowej, ale też sposób, jak sobie z nią radzić. I podczas naszej konferencji było rozstrzygnięcie tego konkursu. Wyłoniliśmy 3 filmy, które zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce przyznano filmowi, który nagrali i wystąpili w nim uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy. Drugie miejsce zajął spot, który stworzyła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy Oliwia Przybylska. A trzecie miejsce zajął spot ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Fabiana Nowaka. Oczywiście konferencja to nie tylko podsumowanie tego konkursu, bo zaprosiliśmy osoby, które z projektem były związane. związane i mogliśmy usłyszeć wystąpienia. Między innymi mówiła pani kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, pani Marzena Lubańska. Głos zajął również prokurator rejonowy w Słupcy, pan Piotr Wrzesiński i pan prokurator w stanie spoczynku Marek Kosmalski, który prowadził między innymi zajęcia dla uczniów. Były wystąpienia oczywiście dyrektora, komendanta policji, a specjalny wykład dla wszystkich przygotowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, którzy przedstawili tą problematykę z punktu widzenia garnizonu wielkopolskiego policji. Ci policjanci na co dzień tą profilaktyką się na terenie całej Wielkopolski, można powiedzieć, zajmują czy nadzorują tą problematykę. Oczywiście był przygotowany też występ przez uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Wystąpili dla nas uczniowie pod kierownictwem pani Karoliny Prus-Wysockiej, nauczycielki zespołu szkół zawodowych w Słupcy, tacy jak Marcel Piwoński oraz Dawid Krzysztof Król. Myślę, że ta inicjatywa znajdzie swoje przedłużenie albo spróbujemy ten projekt zainteresować tym projektem uczniów i nauczycieli innych klas szkół, przepraszam, innych szkół średnich z naszego powiatu, więc no myślę, że nie kończymy jeszcze tej naszej inicjatywy, która, tak jak zaznaczyłam na początku, jest taką innowacyjną. Myślę, że nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również i Wielkopolski, bo pomysł, który sprzed 10 lat powstał w głowie nauczycielki zespołu szkół zawodowych pani Marii Radoń-Kowalskiej, która jest pomysłodawczynią i opiekunką projektu w szkole zawodowej, myślę, że powinien znaleźć taki swój ciąg dalszy wśród innych uczniów, bo jest on o tyle ciekawy, że spotykamy się z uczniami szkół średnich, rozmawiając z nimi o różnych zagrożeniach, które mogą napotkać w życiu codziennym, ale głównie mówimy o zagrożeniach typu uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, mówimy o cyberzagrożeniach, mówimy też o bezpieczeństwie na przykład w ruchu drogowym, natomiast nie było takiej tematyki, która by głębiej poruszała przemoc domową, czy inne rodzaje przemocy, na których również się przez te lata skupialiśmy, między innymi przemoc rówieśniczą, ale też przemoc na drodze, była też przemoc w formie w internecie, dlatego młodzi ludzie, którzy za chwilę zaczną zakładać związki, wchodzić będą w małżeństwa, powinni mieć taką wiedzę na temat przemocy domowej, a można zadać sobie pytanie dlaczego? Między innymi dlatego, że kiedy robiliśmy pierwszą edycję projektu i zdecydowaliśmy się na stworzenie ankiet, które by pokazywały, co młodzież wie o przemocy domowej. Czy niestety nie powielają na przykład gdzieś stereotypów, które w społeczeństwie panują? Czy umieliby przeciwdziałać, jeżeli byliby świadkiem na przykład takiej przemocy? Okazało się, że odpowiedzi na te wszystkie pytania uczniów w tej ankiecie były naprawdę niewystarczające. Młodzież myślała, że problem przemocy domowej to jest problem marginalny, praktycznie nie istnieje. Zapytani, kto mógłby im pomóc, umieli wskazać tylko policję jako jedyną instytucję, a tych instytucji zdecydowanie jest więcej. Jeżeli zapytaliśmy, czy przemoc domowa jest na przykład przestępstwem, czy za to grożą jakieś kary, jeżeli ktoś się takich czynów dopuścił, odpowiadali, że zdecydowanie nie, że to są sprawy, które dotyczą tylko na przykład rodziny, więc poza rodzinę nie powinny wychodzić. A kiedy zawsze na zakończenie kolejnej edycji robiliśmy już ankiety takie podsumowujące, te odpowiedzi wyglądały zgoła inaczej i widać było, że ta problematyka została przez młodzież zdecydowanie zgłębiona i oni już wiedzą, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy i widzą, że niestety problematyka przemocy domowej to jest problem bardzo duży i niestety występujący powszechnie gdzieś w ich najbliższym otoczeniu.
1: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
5: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
1: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
5: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury, oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
5: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
5: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
5: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No, to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak, jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą, co prawda, z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał. To też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano.

odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Meloradio.

akcja. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radiosłupca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

muzyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.